0: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję Zza Kulisa. Ze mną dzisiaj Michał Szpak. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć.
0: Mój drogi, ostatnio pracowity czas u ciebie. Czy to jest trochę tak, że ty wtedy odżywasz, czy wręcz przeciwnie? Jest tak, że Michał Szpak wchodzi w tryb pracy, a później na chwilę się wycisza, ma swój rodzaj regeneracji i po prostu traktuje to w jakiś sposób jako pory roku.
1: Ciężkie pytanie, ale jeśli miałbym to ocenić z perspektywy tej, w której jestem teraz, to uważam, że raczej wolę wykonać wszystko, co powinienem i zrobić sobie taki prezent na koniec, żeby odpocząć i pojechać na wakacje, bo zauważyłem, że w momencie, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy i nagle pojawia się taka luka w czasie, kiedy ty niby możesz odpocząć, to robi mi bardzo źle, bo ja się już nastawiam, że jestem w trybie, w którym mogę odpuścić i zaraz później wracam do tego tempa, które było już narzucone wcześniej i to nigdy nie jest dobre, bo wytrąca ciebie jako człowieka, przynajmniej w moim przypadku, z tego trybu, w którym jesteś nastawiony na to, że musisz działać. I później się zaczynają, a tu jakieś przeziębionko, a tutaj jest jakiś po prostu brak skupienia, że już ciało wchodzi w tryb wakacji, a jeszcze wakacji nie ma, więc zdecydowanie wolę ten rodzaj pracy, w którym nastawiam się na to, że to jest czas, który muszę poświęcić. Oczywiście ładuję się w sposób taki, że to daje mi ogromną przyjemność. Spotykanie się z ludźmi, udzielanie wywiadów, jakby uzewnętrznianie się w temacie, który jest dla mnie ważny, czyli muzyka, i to mnie ładuje, ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się właśnie dopuścić do momentu, w którym jeszcze nie jadę na wakacje, a w głowie już jest ten tryb.
0: A jak wygląda twój czas takiego dobrego resetu? Co wtedy się dzieje?
1: Zazwyczaj jest dwa takie miejsca na ziemi, no trzy, bo jeszcze dom rodzinny oczywiście, ale zazwyczaj latam do Meksyku lub na Bali, trochę pomedytować, trochę pobyć sam ze sobą, z muzyką, z tym zapachem kadzideł, i oddaję się naprawdę wielu, wielu ceremoniom. No nie jest to ayahuasca, aż tak grubo nie lecę, ale takim, które wprawiają mnie w jakiś rodzaj transu i pozwalają mi przemyśleć to, co zrobiłem do tej pory, i ustalić plan, co wydarzy się wtedy, kiedy wrócę, po prostu.
0: A kiedy w sobie odkryłeś, że to są te miejsca i że tego rodzaju ceremonie powodują, że ty się napełniasz, nakarmisz tym?
1: Wiesz co, ja to odkryłem tak naprawdę tutaj w Polsce, ze względu na to, że ja tutaj mam takie miejsce magiczne, na którym byłem właśnie wracając ostatnio z festiwalu filmowego w Gdyni, czyli jest takie miejsce na Kaszubach jak Kamienne Kręgi. Niestety ten człowiek, który prowadził to, taki wspaniały staruszek, już niestety go na tym świecie nie ma. Dzisiaj, w sensie, dowiedziałem się przy tym wyjeździe i Kiedy przyjechałem tam pierwszy raz, to był moment, w którym jedna z moich fanek ówczesnych miała tam dom, taką ogromną posiadłość z kortem, z basenem, i ona mówi: Michał, tu jest takie obok mnie miejsce, musimy pojechać na rowerze. Ja tam w ogóle, mnie fanki uczyły jeździć samochodem, właśnie tam, Toyotą Corollą w automacie. Ja się tam uczyłem jeździć po tych borach tucholskich, po tych wszystkich drogach takich szrutowych. Jeszcze nie miałem prawka i tam zacząłem jeździć właśnie samochodem, tam się uczyłem jeździć samochodem, i ona mówi: Michał, muszę ci pokazać takie miejsce piękne. I wsiedliśmy wszyscy na rowery i pojechaliśmy do tego miejsca i ono ze mną zostało na, no myślę, że na zawsze już będzie ze mną, dlatego że zawsze, kiedy mam taki energetycznie słabszy czas, to jadę tam i oddaję się tej energii, która tam krąży, i ona mi pozwala w jakiś sposób i spełnić to, czego pragnę w nieokreślonym czasie,

0: Chili Z.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu, to jest audycja Zza Kulis. Przed przerwą rozmawialiśmy o wymianie energetycznej i resecie. Czy pamiętasz, czy od dziecka byłeś swego rodzaju samotnikiem, pustelnikiem, bo tak o sobie mówisz, że pewnego rodzaju spokój, natchnienie, być może pewnego rodzaju też taki odpoczynek kreatywny dawało ci spędzanie czasu samemu?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo jak tyle ile mogę sięgnąć pamięcią, to zawsze było tak, że wokół mnie były 3, maks 4 osoby i nigdy się nie dogadywałem z rówieśnikami, w sensie nigdy nie funkcjonowałem w stadzie, tylko zazwyczaj jednak wyznaczałem osobny kurs względem tego, co mówiła większość. I zawsze było tak, że wokół mnie były właśnie 3-4 osoby, nie więcej. Nie zamykałem się w dużych grupach, nie potrafiłem w nich funkcjonować. I byłoby to dla mnie ciężkie, dlatego że ja od zawsze mam wrażenie, że pomimo tego, że jestem dość kulturalną osobą, to nie chodzę na kompromisy w postrzeganiu tego, jaka jest rzeczywistość, którą widzę, którą lubię, której chcę chcę spełnić. Nigdy się nie kierowałem tym w swoim życiu, że a mój kolega to ma, to ja też to muszę mieć, albo wszyscy mówią, że tak jest lepiej, to ja idę w tym kierunku tam, gdzie jest lepiej. Zawsze było to w przeciwnym kierunku. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Nigdy się nie próbowałem tego dowiedzieć, bo nie jest mi to potrzebne. Po prostu taka jest moja natura i ja jej po prostu nie lubię oszukiwać, bo wiem, że w momencie, kiedy ją oszukuję, czyli oszukuję sam siebie, to wtedy jest mi najgorzej. Więc wolę spędzać czas sam ze sobą albo z ludźmi, którzy mogą go napędzić w taki sposób, jaki ja chcę i taki sposób, który mi pomoże, niż być w tłumie ludzi, którzy nie rozumieją, kim jestem, dlaczego tutaj jestem i będę tylko damą do towarzystwa. O.
1: A taka bezkompromisowość, jaki niesie bagaż od dziecka, kiedy o tym myślisz? Bo mówisz, że było tego od zawsze dosyć sporo, to myślę, że trochę waży.
2: Być może dlatego, że to było od zawsze, to nie waży tyle, ile mogłoby ważyć u osoby, która odkryła to w pewnym momencie swojego życia, w którym już jest dojrzała, bo nigdy nie postrzegałem tego jako wady i nigdy nie postrzegałem tego jako ciężaru. Myślę, że ludzie, którzy odkrywają się na nowo i odkrywają siebie w taki sposób właśnie, wtedy muszą się zderzyć ze ścianą, bo to naprawdę jest niezwykle wymagające. Przede wszystkim wytłumaczyć sobie, czy to, że moje zdanie i moje podejście do świata jest tak inne, to jest dobre, czy nie. I podważanie swojej osobowości, siebie jako człowieka w systemie, w którym funkcjonujesz, myślę, że to jest bardzo bolesne mimo wszystko. Ja to przyjmuję nie lubię tego słowa, bo uważam, że ono jest mimo wszystko pejoratywne, z pokorą. Myślę, że ukarzanie siebie, podległość jakiemuś systemowi to nie jest nic dobrego, ale włożę to słowo tutaj, pewnie będzie bardziej zrozumiane. Jest po prostu łatwiejsze i ci ludzie, którzy się przeciwstawiają temu, to z jednej strony wygrywają siebie, a z drugiej strony jednak stają się krok po kroku wykluczani z systemu, których po prostu nie rozumie.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Wracamy do Was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu. Powiedz mi, mój drogi, na podstawie tego, o czym rozmawialiśmy, czy ty uważasz zatem, że twoje pójście w pewien sposób pod prąd od lat młodzieńczych albo chodzenie swoimi ścieżkami było dla ciebie antysystemowe, czy było postrzegane jako antysystemowe?
2: Ja nie mogłem wiedzieć, co jest systemem, mając moment w swoim życiu, w którym okazało się to moją naturą. No jakby nie, byłem za młody, żeby to zrozumieć.
1: A kiedy po raz pierwszy zrozumiałeś, że ścierasz się z systemem, chociażby z ramami gombrowiczowskiej gęby w
2: szkole? To już za daleko, myślę, że poszliśmy w określeniu. Wydaje mi się, że to był taki moment, w którym moja mama wyjechała do Włoch i ja tam pojechałem pierwszy raz.
1: Miałeś 10 lat.
2: No jakoś tak po 2 latach, kiedy ona już tam była, bo wiadomo, ona musiała jakby doprowadzić do momentu, w którym doprowadza ten stan swojego życia tam na miejscu, do momentu, w którym może po prostu nas zwyczajnie tam zaprosić. I to zderzenie z tamtą kulturą, a mimo wszystko były to jeszcze lata 90. No nie, w sumie to były 2000, bo to ja miałem już wtedy przecież 10 lat. Ale wciąż ta różnica była ogromna, kolosalna. Po prostu to było jakbyś wjeżdżał do jakiegoś raju. Powietrze pachniało, ludzie byli po prostu uśmiechnięci, wolni.
1: Jaki to był region?
2: Neapol. Mhm. Blisko Neapolu. To wszystko było po prostu taką eksplozją charakteru, koloru, jakiegoś odrębnego w ogóle systemu myślenia, z którym ja się zderzyłem. Że to był taki moment, w którym naturalnie stwierdziłem, że to bardziej pasuje do mojej natury niż to, z czym zderzam się tutaj. I oczywiście wielokrotnie moja mama prosiła mnie, pytała się, czy nie chciałbym tam zamieszkać. Ale ja czułem jakieś takie i czuję nadal, że ja bardzo lubię Polskę, kocham wręcz ten kraj, mimo tego, że wielokrotnie, że tak powiem, ścieram się z różnymi sytuacjami, z różnymi ludźmi i z niezrozumieniem, to moje serce bije tutaj i nigdy nie chciałem tego zmieniać. Nie zmienia to jednak faktu, że podróże są po to, żeby nas inspirować, a inspiracje są po to, żeby implementować je w nasze życie, żeby powodowały zmiany w drugim człowieku, który jest obok nas. Bo taki jest, wydaje mi się, system zmiany, że jeśli nas coś inspiruje, to możemy to przekazywać drugiej osobie. Ja miałem zawsze jakieś takie poczucie, kiedy zaczynałem ten swój barwny świat tutaj po 20 roku życia, czyli wszystkie programy rozrywkowe i po prostu muzyka, że ja chcę pokazywać ten taki sprzeciw wobec wszystkiemu temu, co ma się podobać, bo nie wszystko się musi podobać w życiu. Nie, życie jest po to, żeby właśnie poznawać rzeczy, które z pozoru nam się nie podobają, a później powodują, że stajemy się innymi, lepszymi ludźmi, nie tylko dla siebie, ale też dla otoczenia.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Zaraz do was wracamy.

0: Chili Z.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o pewnego rodzaju początkach twojego jestestwa, natury, trochę takiej energii, która gdzieś krążyła. Wspomniałeś Włochy w okolicach 10 roku życia. One bardzo słoneczne w okolicach Neapolu, takie pachnące, czy to pomarańczą, czy bergamotką często. W jaki sposób ciebie w tak młodym wieku, bo to takie przejście w okres nastoletniego chłopaka, ten 10 rok życia rozpoczyna w pewien sposób taką ważną dekadę rozwijania się. Jak one w tobie rozwinęły myślenie o życiu, o świecie? Co dały ci Włochy w tamtej chwili?
2: Dały mi wolność przede wszystkim. Wolność w wyrażeniu siebie, w akceptację, w tej inności właśnie, że tam się czułem, jakbym był trochę na miejscu u siebie. Mimo tego, że nie znałem języka, w momencie, kiedy tam przyjeżdżałem, to już wtedy miałem znajomych, miałem jakieś pierwsze miłości. Bardzo mi dużo dało to, że tam, i jestem ogromnie wdzięczny swojej mamie, że jakby podjęła taką ważną decyzję, która dla mnie była traumatyczna, bo jednak rozstanie z mamą to jest chyba najgorszy moment w moim życiu, a musiałem się z nią rozstać dwa razy. I to pierwsze rozstanie bardzo bolesne. To po prostu jeszcze wtedy był taki moment, że nie było telefonów komórkowych tak dostępnych, więc pamiętam, że umawialiśmy się na telefon w budkach takich stacjonarnych, żeby ze sobą rozmawiać, i te rozmowy trwały nie dłużej niż 10 minut na całą rodzinę, więc to, wiesz, to był taki bardzo ograniczony czas i zawsze dla mnie niezwykle bolesny, bo jej słowo wypowiedziane przez słuchawkę, no, zawsze do mnie dość mocno trafiało. Ale z drugiej strony to była taka kobieta, która właśnie tej odwagi i tej takiej jakiejś suwerenności mnie nauczyła, wiesz? I to za to zawsze będę jej wdzięczny, dlatego że gdyby nie to, że poznałem w tamtym momencie inny świat, który tak bardzo był dopasowany do mnie, to być może dzisiaj byśmy nie rozmawiali, bo może właśnie dlatego nie odnalazłbym odwagi na to, żeby siebie jako człowieka, który zawsze był w sprzeciwie i trochę w innym guście, nie miałby odwagi na to, żeby to w jakiś sposób manifestować, bo jednak ja jestem osobą, która jest introwertyczna, więc dla mnie każde takie starcie, ono mnie bardzo dużo kosztuje emocji.
1: Czy takie poczucie odmienności zaledwie w wieku 10 lat było spowodowane cechami charakteru, potrzebą ekspresji?
2: Ale to nie jest poczucie odmienności. Właśnie ja tego nigdy nie postrzegałem. Dla mnie to jest totalna norma. W sensie nigdy nie postrzegałem siebie za osobę, która jest...
1: Ale w tamtym momencie powiedziałeś, że poczułeś coś w rodzaju wolności takiego, być może oddechu, czyli była tu pewnego rodzaju
2: więcej
1: zrozumienia,
2: atmosfera. Po prostu tu było więcej zrozumienia, że jednak ludzie, wiesz, no, wychodzisz na ulicę, oni wszyscy po prostu w jakichś totalnych... nie w szarych stylizacjach, tylko w kreacjach. Jakieś dzwony brokatowe, koszule, pierścienie, biżuteria, kapelusze, wszystko, wiesz, no wchodzisz do świata, który jest absolutnie zupełnie inny. Być może, wiesz, gdybym mieszkał w Warszawie albo w Krakowie, widziałbym to częściej, ale jednak jestem z miejscowości, która liczy sobie niecałe 40 tysięcy osób i bardzo się cieszę, że stamtąd pochodzę, bo na natura, która tam jest, i jednak rodzina, która mnie tam po prostu wychowała. Nigdy bym tego nie wymienił na nic innego, ale no jednak zderzasz się z sytuacją, w której no stajesz się freakiem. I na szczęście miałem starsze rodzeństwo, które gdzieś to równoważyło. Moja siostra, która była starsza o 4 lata ode mnie, jak ja zaczynałem, w zasadzie no to była już końcówka szkoły podstawowej, to ona już była w Krakowie na uczelni i, wiesz, to był kolejna osoba, która była dla mnie inspirująca, że jakby podjęła sobie taką decyzję, że chce iść drogą artystyczną w swoim życiu, bo jest śpiewaczką operową i ona chce się kształcić i ona chce koniecznie już do liceum, chce jechać do Krakowa i chce się uczyć po prostu tego, co dla niej jest najważniejsze. Mój brat zawsze stał po mojej stronie, mimo tego, że bardzo często my się ścieraliśmy w domu, ale w publicznych sytuacjach, kiedy trzeba było mi pomóc, to nigdy nie czułem od niego niechęci po prostu, więc być może trafiłem na wspaniałą rodzinę, która pozwalała mi się odnajdywać w tej drodze właśnie, która nie jest tą standardową drogą. Być może to jest też to, że moja mama podjęła tą decyzję, wyjechała do Włoch i ja zobaczyłem coś, co było dla mnie niestandardowe. I być może to jest to, że właśnie te wszystkie czynniki spowodowały, że ja się nie czułem inny, bo czułem się kochany.
1: O wszystkich niestandardowych sytuacjach będziemy dalej rozmawiali w podcaście Zza Kulis, do którego już teraz serdecznie Was zapraszam. Tobie, Michale, pięknie dziękuję. To była audycja Zza Kulis. Kłaniam się nisko, Max Berry. Jak zawsze zapraszam za tydzień. Podcast Zza Kulis czeka na Was w streamingu. Good night, good luck. Bawcie się najpiękniej. Udanej soboty. Do usłyszenia.
0: Zza Kulis, czyli Z. To była powtórka programu.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały sport, ten co był i świat?

którego dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk są razem ze mną dzisiaj.
2: Przypomnijmy, że punktem wyjścia dla naszej rozmowy jest ich książka Chłasko Osiecka, byle nie o miłości.
3: Tuali się po znajomych, choćby przy Adeli Grochowskiej, redaktorki z Czytelnika, która była dla Chłaski taką opiekunką, mentorką, terapeutką, ale mieszkała przy Frascati na tyłach w zasadzie Czytelnika i Chłasko tam spędzał czasem noc razem z Agnieszką. I to zwiedzanie Warszawy, odkrywanie z jednej strony Saskiej Kępy przez Marka, która nie była dla niego oczywistym kierunkiem, bo on za często się na drugi brzeg Wisły, z jego perspektywy drugi brzeg Wisły nie zapuszcza, więc to były dla niego nowe tereny, które siłą rzeczy musiał eksplorować. Przechodząc do mieszkań różnych, naprawdę różnych znajomych, od Neverlego, który znowu, to też jest taka okolica, ten Żoliborz, który był dość nieoczywistym punktem styku, ponieważ Chłasko poznał Igora Neverlego jako swojego mentora, z kolei Agnieszka zetknęła się w STS-ie z niedawno zmarłym Jarosławem. I to też była taka rodzina, która ich połączyła, bo Chłasko był, powiedzmy, takim przysposobionym synem dla Igora Neverlego, co spotykało się z różną reakcją u Jarosława z kolei, ale to jest kolejny adres, który ich połączył, więc ta Warszawa, czy to jest Ochota, czy to jest Żoliborz, czy Saska Kępa, czy Śródmieście, ta Warszawa jest tłem tej relacji. Siłą rzeczy, właśnie przez brak tego stałego kąta i przestrzenią, w której oni, nasi bohaterowie, dorastali, przestrzenią, którą czuli, ale też przestrzenią, która konstytuowała w jakiś sposób ich światopogląd. To znaczy to, jak obserwowali najpierw zagładę miasta, potem jego stopniowe odbudowywanie. Zresztą Chłasko uczestniczył w jakimś stopniu w odbudowywaniu tejże stolicy poprzez swoją pracę kierowcy. Zaopatrywał place budów. Z kolei Maria Osiecka była podwładną szefa biura odbudowy stolicy. Tak. Więc to znowuż jest jakaś taka platforma porozumienia, o czym ja się dowiedziałem podczas pracy nad tą książką. To jest absolutnie niezwykłe, więc Warszawa jest i musi być immanentną częścią naszej opowieści o bohaterach, a fakt, że z niej zdarzało im się uciekać, żeby złapać trochę oddechu. Agnieszka uciekała na Mazury, Chłasko uciekał czy do Kazimierza, czy do Dębna Królewskiego w Wielkopolsce, do swojej rodziny, no to są, wydaje się, wycieczki twórcze. Natomiast to nie była ucieczka od miasta w sensie ścisłym, tylko raczej potrzeba nabrania oddechu, szczególnie twórczego.
1: Natomiast pracował pewnie już tu. Pojawia się takie zdanie, że to właśnie w Warszawie jego pisarstwo nabrało sznytu. Zastanowiło mnie to, że to też piszecie o tym, że w Paryżu chyba utracił zmysł obserwacji, że jakby nie potrafił odnaleźć się w tej przestrzeni Paryża na tyle dobrze, żeby było to z pożytkiem dla jego sztuki, dla jego pisarstwa. Natomiast w Warszawie gdzieś to wszystko się musiało zgadzać, gdzieś to musiało wszystko się wzajemnie napędzać. I podejrzewam, że oczywiście relacja z Agnieszką Osiecką też była tutaj ważna. To pierwsze ich spotkanie, mam wrażenie, że tutaj nie do końca wiemy, jak było naprawdę, bo trochę też prowadzicie oczywiście w tej książce takie śledztwo, prawda, konfrontując ze sobą fakty i zapiski. Nie wszystko wiadomo. To też jest w tej książce świetne.
2: Pierwsze ich spotkanie to było spotkanie w marcu 1956 roku, po którym właściwie przez rok nie mieli ze sobą kontaktu. I dla nas to jest bezcenne, bo to obala mit tak zwanej miłości pierwszego wejrzenia, jakiegoś tam szaleństwa ze sobą i tak dalej. Jedno i drugie w 1956 roku w marcu wiedziało, co jest warte i co to drugie jest warte. To znaczy oni już byli młodymi twórcami, Chłasko wręcz po sukcesach, Osiecka była modna, już powoli jej widoczność w Warszawie stawała się coraz większa i tak zwane zasięgi. Co więcej, oni razem współpracowali, to znaczy właśnie osobno, każdy na własną rękę, ale jakby spotykali się na łamach po prostu bardzo ważnego wtedy tygodnika kulturalnego. I to jest fajne, że pomimo tego, że tyle ich łączyło też w tym 56 roku, a nawet mieli okazję poznać się bliżej, być może nawet przeżyć wspólnie noc, to jeszcze nie było to. To znaczy oni nie oszaleli, nie poszli w coś tylko i wyłącznie dlatego, że taka sytuacja się wydarzyła. Musiało minąć jeszcze wiele, wiele miesięcy, jeszcze życie musiało ich troszeczkę tam doświadczyć, żeby gdzieś po raz drugi, spotkawszy się, zacząć razem gadać. I przede wszystkim już na pierwszych wspólnych wyjazdach, jak pojechali pierwszy raz do Kazimierza, wspólnie tworzyć. I to jest dla nas kluczowe, że jakby jednak to, że widzieli w sobie potencjał taki intelektualny, ale też czuli, że są już na tyle doświadczonymi, początkującymi, ale doświadczonymi w tym początkowaniu twórcami i że nawzajem mają sobie coś do zaoferowania. To jest jakoś tak bezcenne dla nas, ponieważ zawsze lepiej uświadomić sobie, że te porozumienia nie były tylko i wyłącznie takie, powiedzmy, romantyczne, tak?
4: Tu się zatrzymamy, wrócimy do tej rozmowy w następnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Radio Cheeset. Malujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Po reklamie.

0: oczami.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także moc kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Pogoda. 8 stopni w tej chwili w Warszawie, 6 w Krakowie, 2 stopnie we Wrocławiu, 1 w Szczecinie, 8 w Trójmieście, 7 w Olsztynie, 8 w Lublinie, 6 w Białymstoku i 7 pokazują termometry w Suwałkach.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Mamy wtorek, 13 dzień października i niezmiennie o tej porze zapraszam na śniadanie serwowane prosto do waszych łóżek. Chociaż wiem, że już niektórzy z was wyczuchrali się z betów, żeby pobalansować w miasto, jak mówiła Zofia Stryjeńska.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

8 minut po godzinie 7. Tak próbowałam w tym tekście odnaleźć coś, co miałoby przełożenie na Bregmana, którego sobie czytam na sen i myślę, że to jest dobra lektura na sen dla tych wszystkich, którzy uważają, że cynizm uczy niewiary w ludzi, optymizm nieco rozleniwia w życiu, pozwala wierzyć, że wszystko samo się ułoży, a nadzieja to jest propozycja jednak, moi kochani i kochane, dla realistów, którzy chcą popychać świat w stronę dobra. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie. Cynikiem można się też stać w życiu, w drodze nabycia pewnych cynicznych cech. Głównie spowodowane to nabycie jest doświadczeniem, które znacznie przerasta powierzchnię wrażliwości i batów na centymetr kwadratowy ciała. Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumieliście, ale jest taki holenderski myśliciel właśnie Rutger Bregman. On jest nazywany dzieckiem nowych idei. Jest jednym z najmłodszych, ale także najważniejszych myślicieli w Europie. Historię ludzkości analizuje w bardzo błyskotliwy sposób. Znajduje dowody na dobro i znajduje dowody na życzliwość oraz uznaje człowieka za najbardziej przyjazne ze zwierząt. Bestsellerową książką Homo sapiens Ludzie są lepsi niż myślisz. Ta książka ukazała się 7 lat temu w Polsce. Rzucił wyzwanie pesymistycznym wizjom natury ludzkiej i słynnym analizom Harariego. Na pewno kojarzycie. To taki izraelski historyk i autor serii książek krytycznych wobec Homo sapiens. A wcześniej Rutger Bregman miał wtedy niespełna 30 lat. Opublikował przebojową utopię dla realistów, receptę na idealny świat, którą przełożono na ponad 30 języków. I w tej właśnie książce opisał pomysł wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

0: i z lądu. Śliczne. I te kamienice wszystkie. Bardzo ładne miasto to jest. Naprawdę. I można zobaczyć dużo ładnych rzeczy i dobrze zjeść. No w każdym razie mieszka w Utrechcie, publikuje w wielu fenomenalnych magazynach i jest najbardziej optymistycznym myślicielem Europy. A wiadomo, że łatwo w życiu nie jest w różnych sytuacjach. Na przykład jak ma się nastoletnie dzieci, nie jest łatwo. I taki Bregman na noc jest dobrym rozwiązaniem. Podobno, żeby pisać książki o ludzkiej przyzwoitości, trzeba najpierw przestudiować setki tysięcy stron poświęconych okrucieństwu i mrocznym rozdziałom w historii naszego gatunku, a następnie rozprawić się z pytaniami, dlaczego człowiek potrafi być tak okrutny. No a książka Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, którą czytam po raz kolejny na noc, można chyba nazwać medytacją nad problemem, dlaczego z jednej strony potrafimy być najbardziej przyjaznymi istotami w królestwie zwierząt i mamy supermoc w postaci rozwijania współpracy na skalę niespotykaną wśród innych zwierząt, a z drugiej strony jesteśmy najbardziej okrutni, zdolni do okropieństw, jakich nie popełniają pingwiny czy bonobo. No i ten sam dylemat właściwie towarzyszy nam od zawsze. Mówię nam, myśląc o tym, że wszyscy szukamy gdzieś w tej drodze nadziei. Na to, co dobre, piękne i miłe. I uważam, że ta książka nie jest optymistyczna, ale jest pełna nadziei, a to istotna różnica, bo optymizm jest jednak formą samozadowolenia. Przypomina mówienie, nie martw się, będzie dobrze, które tak naprawdę przecież niczego w naszym życiu nie zmienia. Dlatego nie będę wam życzyła optymizmu, tylko nadziei i polecam bardzo czytanie dobrych książek na sen, bo potem ładne rzeczy się człowiekowi śnią. Bardzo ładne.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Srebrzyste pola chciałbym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością i w noc te prześnić całe moje życie. W Szewcach tak było, nie wiem czy pamiętacie. Dużo dobrych tekstów było w Szewcach, kiedyś to się pisało. Tutaj sporo SMS-ów się pojawiło w sprawie Rutgera Bregmana, czyli cudownego dziecka nowych idei. No cóż, ten wielki myśliciel, młody, a wielki, próbuje opowiedzieć, to jeszcze na chwilę przy nim zostaniemy, jak stosować nadzieję w praktyce. No cóż, jeśli wasze ideały nie wymagają żadnego poświęcenia, warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle są poważne. I taką debatę, i o tym wspomina ten wielki intelektualista, wywołała wojna w Ukrainie. Dość łatwo wstawić niebiesko-żółtą nakładkę tu i tam i oznaczyć, że popieramy. Dużo trudniej ponieść koszty rezygnacji z różnych innych rzeczy. To jest moment sprawdzenia, czy jesteśmy gotowi zapłacić za to, w co naprawdę wierzymy. Tutaj wspomina o gazie i ropie. Ale opowiada też o tym, że duża część aktów altruizmu jest odruchowym działaniem człowieka. Po prostu tak mamy. I myślę, że też nakładamy to, ponieważ tak to odbieramy i to jest tak w nas ukonstytuowane, przekładamy to też na innych ludzi, spodziewając się czystego dobra, które płynie. I wtedy właśnie pojawia się moment, w którym możemy dostać za dużo złego na nasze centymetry sześcienne i ktoś może w nas obudzić ów cynizm, o którym wspominałam. Natomiast homo sapiens dokładnie zachowuje się tak, że altruizm jest jego odruchowym działaniem. Mamy na to liczne dowody z różnych etapów historii. To jest zdolność ewolucyjna. Gdy pojawia się zagrożenie, ludzie łączą siły, wspierają się, by przetrwać. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w epoce lodowcowej w skrajnie nieprzychylnych warunkach. Jeśli jesteście narcyzem albo narcyzką, nie przetrwacie. Przyjaciele są najlepszą polisą ubezpieczeniową, bliscy. Im masz ich więcej, tym większe masz szanse na przeżycie. No i tak wykształciliśmy rodzaj instynktu bycia blisko. Możemy w nim widzieć cechę biologiczną. Nawet mamy setki badań przeprowadzonych na przykład w czasie katastrof naturalnych, podczas których ludzie zawsze i natychmiast gromadzą się, by nieść pomoc. Myślę, że to jest dobra lektura na trudne czasy. Może będziemy do niej wracać, a może nawet poczytam wam fragmenty. To mi szkodzi.
1: Nastaw się na chill out.
0: No to może w kontekście optymizmu jednak zostaniemy też muzycznie. Nie mam za bardzo dostępu do różnych utworów, ale do niektórych ciągle mam, bo jestem sprytna z natury.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
2: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
1: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
10: No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
11: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7:40 na zegarze, a już teraz zapowiedź tego, co będzie działo się jutro, bo jutro, moi drodzy, premiera dwóch książek. Dwóch wyjątkowych książek, książek, na które czekamy, ja przynajmniej czekam. I to jest taka sytuacja, w której jutro na rynek trafią dwie wyczekiwane literackie premiery, napisane przez dwie gwiazdy literatury. Noblistkę Olgę Tokarczuk i przez laureata Nagrody Literackiej Nike, ale też wielu innych nagród. Zresztą oni oboje są nagradzani na całym świecie. Szczepan Twardoch, Olga Tokarczuk, Pojedynek Gigantów, to nie przypadek. W tym roku podobno najlepszą datą na wprowadzenie nowości na rynek jest właśnie 14 dzień października. I te dwie książki już jutro, premierowo. Nowa książka Szczepana Twardocha znowu porusza tematy przeszłości. Znowu zabiera nas do tego, co buduje naszą historię. Sierpień 1920 roku, Górny Śląsk w atmosferze napięcia między językami i kulturami polskim, niemieckim, śląskim, angielskim i francuskim alianckich żołnierzy. Główny bohater, policjant kryminalny, dziś prywatny śledczy. Do jego biura przychodzi kobieta, która szuka zaginionego dziecka, ale jej tożsamość jest wątpliwa. Pisula ma dwie dusze. Jedna ludzka, druga nieochrzczona, która wyła tylko w specyficznych momentach. Fabuła to historia o męskiej przyjaźni, powinności, odkupieniu i miłości oraz o tym, co kryje się w ciemnościach oddzielonych od naszego świata cienką, półprzepuszczalną błoną. Waldkaus to jest puszczyk. I to jest tytuł nowej książki Szczepana Twardocha. Puszczyk, który wyrusza na subtelne łowy, a Wilhelm, znający mowę ptaków i rozmawiający z utopcami, nie potrafi odnaleźć syna zaginionego na wojnie. Mamy tam kryminalną zagadkę z historią osobistą. Mamy elementy nadprzyrodzone, tworzące opowieść pełną tajemnic, emocji i symboliki. Książka kontynuuje stylistykę autora. Szczepan Twardoch łączy realistyczny obraz z elementami mistycznymi, a jednocześnie poruszając tematy bliskie jego wcześniejszym powieściom, przyjaźni, straty, przeszłości i moralnych wyborów. Jutro także obok Waldkaus, czyli premiery Szczepana Twardocha, premiera nowej książki Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Wydawnictwo literackie wydaje tę książkę i tu też mamy powrót do przeszłości. 46 rok, wiosna, powojenny, zniszczony Wrocław. Bohaterowie przybywają z różnych stron Europy, niosąc ze sobą pamięć dawnych miejsc, traumę wojny i konieczność budowania nowej tożsamości. Dolny Śląsk, zwłaszcza Wrocław i Wałbrzych, staje się sceną jednego z największych społecznych eksperymentów w historii Europy. Ale jesteśmy w tej powieści także we Lwowie, w Drohobyczu, jesteśmy w Buenos Aires, w Trieste, a narracja obejmuje różne dekady i stulecia, splatając losy wielu postaci. Olga Tokarczuk powiedziała o tej książce, że jest to akt wiary w siłę życia, refleksja nad pamięcią, różnorodnością oraz odbudową świata po katastrofie. Wielu recenzentów, komentatorów literackich podkreśla, że może to być jej ostatnia duża powieść, ale ja na miejscu krytyków i recenzentów nie stawiałabym jeszcze kropki, nie będąc pisarzem czy pisarką. To jest bardzo ważne literackie wydarzenie, jedno i drugie. I oba te wydarzenia odbywają się jutro. I to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy kochają i Olgę Tokarczuk czytać i uwielbiają sięgać po książki Szczepana Twardocha.
1: Nastaw się. na Chill Out.

0: 7:52 na zegarze. Do kolekcji NOMUS, czyli Nowego Muzeum Sztuki, działu Muzeum Narodowego w Gdańsku, trafiły nowe dzieła sztuki współczesnej. Dzieła Mirgi Tas i Nikity Kodana w kolekcji. Nowe dzieła będzie można oglądać od 16 października. Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście artystka oddaje głos kobietom i bardzo się cieszę, że to właśnie ta praca będzie udostępniona w Trójmieście. Rumuńska pisarka, badaczka i działaczka romska Delia Grigore to jedna z ważniejszych postaci współczesnego ruchu emancypacyjnego Romów w Europie. No a Małgorzata Mirga Tas, która reprezentowała Polskę na 59. Biennale Sztuki w Wenecji w 2022 roku, od lat rozwija język ikonografii romskiej, w której wątki feministyczne, społeczne i historyczne splatają się z indywidualnymi biografiami. No w tym portrecie rzeczywiście artystka oddaje głos kobietom, które kształtują i kulturę, i pamięć swojego narodu. No ale też pokazując miejsce tego narodu w europejskiej wspólnocie. No i oczywiście użycie tkanin. Ja bardzo to lubię, że to jest takie redefiniowanie. Użycie tkanin jest oczywiście tradycyjnie kojarzone z kobiecą pracą, ale tutaj to jest wymiar symboliczny. To jest gest przywracania widzialności, troski i czułości w przestrzeni sztuki współczesnej. No i włączenie tej pracy do kolekcji NOMUS wzbogaca ją o perspektywę romską i kobiecą, poszerza narrację o współczesnej tożsamości, pamięci i solidarności. Zatem jeśli... A i może o rzeźbie Nikity Kodana, która powstała podczas rezydencji artystycznej. To jest współczesne świadectwo wojny w Ukrainie. Artysta wykorzystał stal, fragmenty metalu pochodzące z Irpina. Wstrząsająca jest ta praca, bo to jest taka rzeźba, która jest współczesnym całunem, zimnym, metalicznym, pozbawionym wizerunku, ale bardzo oddziałującym. To jest bardzo uniwersalny wymiar sztuki, zarówno jednej, jak i drugiej, i pracę można oglądać już za chwilę w Gdańsku, w Muzeum Narodowym. A można było tę pracę obejrzeć też wcześniej w różnych innych miejscach. Wydaje mi się, że jak ktoś jest z Trójmiasta albo się tam wybiera, no to to jest punkt obowiązkowy, chociaż nie będę wam mówiła, co macie robić przecież w życiu.
1: Nastaw się na chill out. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Celinka z zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Muzyka i głos.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
2: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chili Z.
16: Chili Z.
15: Chili Z. Chili Z. Pogoda.
17: 8 stopni w Warszawie i w Lublinie, 6 w Krakowie, 4 w Katowicach, 7 w Łodzi, Wrocław jak zimno, 1 stopień, 2 w Szczecinie, 7 w Koszalinie, 8 w Trójmieście i w Olsztynie, 7 w Suwałkach i w Białymstoku. Ubierajcie się ciepło, bo wam zmarzną uszy i inne części ciała.
15: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
17: Pewnie, że zapraszam. 8 minęła, 13 dzień października, wtorek. Imieniny Teofila, Edwarda i Geralda. Dzisiaj jest dzień dawcy szpiku, jak pisał Fromm. Kochać to przede wszystkim dawać, a nie brać. Ładne to bardzo. Zapraszam do 10, drodzy Państwo.
15: Nastaw się na chill out.

0: 11 minut po godzinie 8, słuchacie Chilli Z. Pościeluwa trochę taka, Ewcia, co?
1: Pościeluwa dosyć mocna, ale wiesz co? Dobrze nam zrobi takie coś łagodnego o poranku.
0: Pościel taka?
1: Pościel, nie pościel, ale wprowadza w taki fajny chill.
0: Nie pościel.
1: Nie, łóżka trzeba ścielić, ale poza tym to wprowadza w taki przyjemny nastrój, taki łagodny.
0: Ewcia to jest moja serdeczna koleżanka, która przychodzi na kawę i postanowiłyśmy, że zrobimy z tego cykliczne spotkanie. Dzisiaj chciałabyś coś powiedzieć światu od siebie?
1: Żeby byli dla siebie milsi. Nie mówię wobec drugiej osoby, choć to też, ale dla samych siebie. Żeby siebie tak przytulili przy tej jesiennej pogodzie, powiedzieli sobie coś miłego i wtorek od razu szybciej zleci.
0: To ładne jest, bo to jest autoczułość tak zwana.
1: Której nam brakuje bardzo na co dzień, szczególnie kobietom. Nie jesteśmy dla siebie za ostre, więc warto czasem samego siebie przytulić i powiedzieć sobie, że jest się fajnym.
0: I dobrym, i miłym, i że się ogarnia.
1: I że się zasługuje na to.
0: No właśnie, to dobrze powiedziałaś, ale wiesz co, pomyślałam sobie, jak ty to mówisz, że czasami to musi zająć naprawdę spory kawałek życia, żeby do tego momentu dojść, w którym jesteśmy teraz.
1: Ale my jesteśmy już starsze panie, to dlatego słuchajcie starszych pań.
0: Starsze panie z nadzieją, bez cynizmu i bez przekory to mówimy. Dzisiaj jest dzień dawcy szpiku i chcemy powiedzieć, że obie jesteśmy w bazie.
1: Tak jest. I namawiamy do tego.
0: Obie byłyśmy już raz na pobrankach.
1: Tak. I nie możemy powiedzieć prawdę.
0: Nie oddałyśmy, bo się okazało, że tam po prostu nie styka.
1: Nie, mamy za dużo jadów sobie, już to ustaliłyśmy.
0: Ale jesteśmy takim kompatybilnym połączeniem zarówno życzliwości, miłości, jak i jadu. To jest atrakcyjne w życiu, Ewka.
1: Bo nie można być jednoznacznym.
0: Nie. I w ogóle to by było nudne, gdybyśmy miały tylko życzliwość i miłość w sobie.
1: Nie byłybyśmy kobietami.
0: Dokładnie tak. Więc proszę Państwa, dużo życzliwości. My z Ewcią idziemy pić kawę. Dzięki, Ewcia, że przyszłaś tu.
1: Zawsze.
2: Nastaw się na Chill Out.

0: kleszcz przed chwilą i nieklikalność. Na wsi nucono zawsze, przy pracy, przy stole, przy umieraniu. Śpiew łączył ludzi mocniej niż religia i prawo. I pieśniami opisywano świat, łagodzono niedole, celebrowano szczęście i budowano też wspólnotę. Mateusz Dębski, dziennikarz filmowy, który przeprowadza wspaniałe wywiady, popełnił tekst z kategorii doznania. Nazywa się ten tekst Śpiewanie życia i możecie go przeczytać w przekroju. Nieważne czy bieda, czy żałoba, niezależnie od trudów i wyzwań, śpiewanie zawsze się trzymało w pewnych strukturach. Śpiew i pieśń przenikają życie rodzinne i wiejską codzienność. I z tych wszystkich opowiadań, które ostatnio trafiły w moje ręce, to jest zdecydowanie o brzmieniu miłości, o brzmieniu pracy. I jak to czytam, to myślę sobie też, że jeżeli można śpiew opisać, to jest jedno z absolutnie takich opowiadań, więc polecam już dzisiaj do przeczytania w przekroju w cyklu Doznania, a już za moment jeden wiersz w radiu i dzisiaj sięgniemy po coś naprawdę pięknego, więc zalecam uważne słuchanie organiczne, gdyż może się okazać, że będziecie zjeżdżać z tras, żeby się zatrzymywać na chwilę, bo wrócimy do tego, co bardzo, bardzo lubicie.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chilli Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chilli Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Jeden wiersz w radiu.
3: Bezsenność Elizabeth Bishop. Księżyc z lustra nad komodą wybiega wzrokiem poza nocne miliony mil i widzi tam siebie samego, dumny, choć rzekomo nieolśniony. Spać dospania mu bardzo daleko, pewnie woli przesypiać dnie. Gdyby wszechświat porzucił jego, księżyc kazałby mu iść do diabła, a sam znalazł sobie gościnną taflę wody albo zwierciadła. Owiń zatem troski pajęczyną i wrzuć w głąb. Niech ugrzęzną w dnie studni tego świata odwrotnego, gdzie na prawo znaczy na lewo, gdzie cień to prawdziwsze ciało, gdzie nie mruży się oka przez noc całą, gdzie morze jest głębsze, a niebo płytsze, gdzie ty kochasz mnie, gdzie ty kochasz mnie. Bezsenność Elizabeth Bishop w przekładzie Stanisława Barańczaka.
2: Jeden wiersz.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów.
18: A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
23: Po reklamie. CZ. Nastaw się na chill out.
24: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
25: Sponsorem pogody jestem ja. 4 stopnie we Wrocławiu i 7 w Krakowie i w Rzeszowie też 7 i w Kielcach, 8 w Lublinie i w Siedlcach i w Suwałkach i Warmia i Olsztyn. Idziemy sobie nad jeziora. 9 stopni. 9 stopni też w Trójmieście, w Koszalinie, 9 w Szczecinie, 4 w Poznaniu, 3. A we Wrocławiu mówiłam, że 4?
24: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
23: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
25: Tak chciałam mieć zawsze na imię Faustyna, ale mi nie dali. Potem miałam być chłopcem. Z chłopca mi trochę zostało. Chodzenie po drzewach i dużo siniaków w dzieciństwie. A teraz jestem już dziewczyną. 13 dzień października, wtorek. Zapraszam. Imieniny Teofila, Edwarda i Geralda. Panowie, wszystkiego najlepszego. Do 10:00 jesteśmy razem.
23: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Bardzo dziękuję za wszystkie SMS-y i wiadomości. One są bardzo ładne i optymistyczne. No jest tak coś w tym poranku takiego, że są ludzie, którzy wstają bardzo późno i już jest połowa dnia, a poranek jednak jest taką jedną z najstarszych opowieści, jakie ludzkość sobie powtarza. Antropolodzy mówią, że świt to jest czas progowy, czyli moment przejścia między nocą a dniem, między snem a działaniem. Niemal każda kultura nadała mu znaczenie. Egipcjanie wierzyli, że słońce co noc toczy walkę w podziemiach i każdego ranka rodzi się na nowo. W Japonii pierwszy wschód słońca w nowym roku ogląda się w skupieniu jak obietnicę. Muzułmanie rozpoczynają dzień modlitwą, która się nazywa Fajr, jeszcze przed brzaskiem, a w klasztorach chrześcijańskich od wieków śpiewa się jutrznie. Wszędzie ten sam gest. Przywitanie światła, zanim zrobi to codzienność. No i wspomniany Homer, jutrzenka z różanymi palcami, rozsuwająca zasłonę nocy w polskiej tradycji, Franciszek Karpiński i jego pieśń, która przez pokolenia była śpiewana po domach i kościołach. A poranek w literaturze to jest

0: Friedrich malował poranki pełne mgły i ciszy. Jak sobie patrzę teraz przez okno, to może być właśnie to, co obserwuję na Mokotowie. Hopper pokazał poranek samotny. Kobietę w smudze słońca zapatrzoną w okno, jakby czekała. Można czekać na różne rzeczy w życiu. To jest chyba jednak coś więcej niż pora dnia. To jest coś, co zaczynamy od nowa i coś, co nas łączy z tymi, którzy byli kiedyś i będą długo po nas. I właśnie z tą myślą, może warto sobie ten dzień rozpocząć i poukładać w głowie.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 19 minut po godzinie 9, słuchacie Chili Z, a już teraz książka. Tak sobie pomyślałam, że można by było obdzielić wiele osób taką literaturą. To jest wspaniałe. Ukazała się w 50. rocznicę śmierci Stanisława Grochowiaka wznowa prozy poety. No i my znamy Grochowiaka właściwie z poezji. A prozy, wszystkie opowiadania, utwory rozproszone i niedrukowane, to jest piękno. Muszę powiedzieć, że ten tom gromadzi różne formy epickie, na przykład opowiadania, niepublikowane wcześniej utwory, takie niedokończone powieści, pozostające do tej pory w rękopisach przechowywanych w Muzeum Literatury. I po raz pierwszy w historii otrzymujemy możliwie pełny zestaw krótkich form narracyjnych Grochowiaka. I teksty liryczne, i autobiograficzne, i groteskowe, i surrealistyczne, a także te inspirowane doświadczeniem wojennym. A prozy Grochowiaka pozostają dziś trudno dostępne. Ich wznowienie, bardzo skrupulatnie przygotowane i opatrzone komentarzem, pozwala odkryć jednego z najciekawszych prozaików powojennej literatury polskiej. I jest to jakieś takie przyjemne odkrycie. I jest to takie piękne spotkanie. I jest to czułe bardzo spotkanie z Grochowiakiem. Prozy wszystkie... to jest taka przygoda z kimś, kogo znamy trochę, może nawet w niektórych miejscach dobrze. I nagle widzimy całkiem nowe oblicze tej osoby, którą znamy. I tak jest trochę z tym zbiorem. Już teraz do dostania w Chili Z. Polecę się Państwu. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Bardzo proszę.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy!
21: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
24: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
23: Hula Park? To To brzmi genialnie.
0: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
23: Daj adres.
0: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
23: Na pewno się tam wybierzemy.
0: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Parujemy dźwiękiem. Chili Z. U nas jesień brzmi najprzyjemniej.
1: Rain. Darker cloud rain.

0: Dzień dobry, Rafał Turowski.
1: Rafale.
0: W mianowniku chciałam.
1: No ale co to za mianownik?
0: No ja lubię mianownik najbardziej, a wołacza nie cierpię.
1: Nie, wołacz jest sensem języka, moja droga.
0: Ale ja wołacza nie lubię w imieniu.
1: Magdaleno, popatrz akurat.
0: Nie chcę, a Magdo jak Helgo.
1: Co masz do Helgi?
0: Niemieckie. Magdu.
1: Co? Nie, wołacz jest fajny.
0: Lubisz wołacz?
1: Uwielbiam.
0: A który lubisz najbardziej przypadek?
1: No wołacz chyba.
0: A ja celownik.
1: No też celownik może być. A wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sceptyka.
0: Obchodzisz?
1: Będziemy obchodzili, tak, bo to jest dzień po to, żebyśmy nie wierzyli we wszystko, co czytamy i co słyszymy.
0: Czyli fake newsy, deep fake i cała reszta.
1: No ale też fake. To, co ja będę mówił, to zastanowimy się, czy we wszystko można wierzyć na przykład. No, jest jeszcze jedno święto, ale nie powiem jakie.
0: No to fajnie. No to super. I bardzo ci dziękuję, że wpadłeś tu na chwilę się zapowiedzieć.
1: I tak szeroko cię poinformowałem o wachlarzu świąt.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Rafał Turowski po 10:00. Ja dziękuję za dzisiaj. Cześć.
2: Nastaw się na Chillout.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: 3 po 10 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wiele osób już odwiedziło nową siedzibę Sinfonii w Varsovii, ale namiot koncertowy i nowe sale edukacyjne to nie wszystko. Budowa nowoczesnej sali na 1877 osób dopiero przed nami. Umowę na realizację drugiego etapu inwestycji podpisano wczoraj. Wiadomo, że pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a harmonogram przewiduje ich zakończenie w roku 2030. Tymczasem Sinfonia zaprasza oczywiście na wydarzenia już w tym tygodniu na Muzetikę. To jest projekt powołany do życia 12 lat temu przez altowiolistę i edukatora Avriego Levitana. Funkcjonuje już w 15 krajach. Jest projektem edukacyjnym, ale obejmującym i publiczność, i młodych instrumentalistów, którzy uczą się grać klasykę w taki sposób, żeby była ona komunikatywna. Na przykład utwory Franza Schuberta, które usłyszymy w najbliższej odsłonie projektu. To będzie podczas koncertu w kawiarni Washington Soho. Młodzi muzycy pracowali tutaj pod kierunkiem znakomitego polskiego skrzypka Pawła Zalejskiego i ten koncert już 15 października o 19:00. Wstęp jest bezpłatny. Także w czwartek w Warszawie Rewia Moja Miłość, historia rewii w Teatrze Sabat. To taka wyjątkowa podróż przez historię gatunku. Od narodzin w Paryżu, przez przedwojenną Warszawę, aż po współczesność. Na scenie muzyka, taniec i teatr i rewiowa stylistyka, którą od lat zachwyca się publiczność na całym świecie. Występują artyści, wokaliści, tancerki i tancerze baletu Sabat, do tego tancerki akrobatyczne, a my mamy dla Was podwójne zaproszenie na ten czwartek wieczór. Jeśli chcecie je wygrać, napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl. To jest takie zaproszenie, które obejmuje i spektakl, i dancing po przedstawieniu. A w Krakowie mamy spotkanie ze sztuką, która wybiega w przyszłość. Chodzi o jubileuszową 15. edycję PatchLab Digital Art Festival Dream Sim. Wystawy sztuki cyfrowej będą w 3 krakowskich lokalizacjach. To Pałac Potockich, Mocak i Apteka Designu. Ale w programie są też performance na żywo, live dance performance, czy rozmaite pokazy obejmujące sztukę VR i AR. Do tego kilka ważnych polskich premier, o których na pewno jeszcze będziemy mówić. PatchLab potrwa od 15 do 18 października.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: We wtorek pogodnie będzie tylko w Wielkopolsce, poza tym pochmurno, ale deszcz spadnie, jak wynika z mapy pogody, tylko w Trójmieście oraz w Tatrach. Temperatura umiarkowanie wysoka, ale za to dość wyrównana. 12 stopni w Gdańsku, w Katowicach i w Krakowie, 13 stopni w Warszawie. Najcieplej dzisiaj będzie na zachodzie od Szczecina po Zieloną Górę, 14 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili.z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 7 po 10, dzień dobry, witajcie. 13 dzień października, całe szczęście, że wtorek. Do godziny 13, jak zawsze, nastawiam Was na chillout. Bruno Mars, Risky Toll rozpocznie nasze spotkanie. Robimy głośniej radioodbiorniki.

Kwadrans po godzinie 10. Polacy podróżują pociągami na potęgę. No i bardzo dobrze. Pociągi odwdzięczają się tym, że jest ich coraz więcej. No wczoraj była konferencja prasowa stosownych władz odpowiedzialnych za kolej. No i zapowiedziano, słuchajcie, że w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie już za moment, bo w grudniu, pociągi na przykład między Warszawą a Trójmiastem i w drugą stronę będą kursowały co, uwaga, pół godziny. W tym momencie PKP Intercity uruchamia 530 połączeń dziennie, od nowego rozkładu będzie ich 600, a latem do ponad 620, co oznacza, że w tym nowym rozkładzie pociągi będą odjeżdżały codziennie z większą częstotliwością z różnych miejscowości, nie tylko z Warszawy i z Gdańska. No to poprosimy jeszcze tylko z Dziepku atrakcyjniejsze promocje, no i o spowodowanie, żeby internet w pociągach działał i to będzie naprawdę pełnia szczęścia.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
3: A my rozmawiamy o nich głośno.
2: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
3: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
4: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszamy. Robert Konecki
3: i Mateusz Kowalski.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Po reklamie.

25 minut do 11. Kraj mamy ładny i sami zaczynamy to dostrzegać, co jest fajne. Otóż w tegorocznej edycji konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową pierwsze miejsce zdobył Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. No i ciekawe, czy krakowianie zgadną, za jaki projekt. Tak jest, za Zakrzówek. Projekt parku na Zakrzówku zaprezentowano jako jeden wzorcowych w naszym kraju przykładów rewitalizacji krajobrazu poprzemysłowego, a tylko krakowianie wiedzą, co na Zakrzówku się dzieje w gorące weekendowe, szczególnie popołudnia. No i teraz ten projekt będzie reprezentował nasz kraj w konkursie europejskim. Generalny dyrektor ochrony środowiska wyróżnił także projekt ochrony i rewaloryzacji krajobrazu warownego dawnych austro-węgierskich twierdz. No oczywiście mowa znów o Krakowie, ale także o Przemyślu. I zostało docenione to, że ów krajobraz został dostosowany do celów turystyki, w tym wypadku turystyki kulturowej. Drugie wyróżnienie dostał Gdańsk za projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne. No to jeśli szukacie pryzmatu, przez jaki można zwiedzać Kraków, przez jaki można zwiedzać Gdańsk, no to proszę bardzo, podano niczym na talerzu.

Blood Orange i Caroline Polaczek i jeszcze Lord w Chili Z. Za 13 minut 11, 13 dzień października. Drodzy Państwo, jest Międzynarodowym Dniem Prostego Języka. Dobrze, spróbuję sprawić, żeby mój język dzisiaj był jakoś tak koherentny. Świętujemy również Międzynarodowy Dzień Nieudaczników. To święto powstało w Finlandii przed kilkunastoma laty z inicjatywy studentów i ma nas uczyć, że porażki są normalne i że mogą prowadzić do sukcesów.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
16: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
17: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
16: Hula Park? To To brzmi genialnie.
0: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
16: Daj adres.
0: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
16: Na pewno się tam wybierzemy.
0: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
18: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się na chill out.
1: 11 się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Za kilka dni wystartuje kolejny festiwal Korczak Dzisiaj, a tymczasem podczas weekendu do teatralnych propozycji dla młodszych widzów dołączył nowy spektakl Teatru Lalka. To Doktor Dolittle, opowieści zwierząt w reżyserii Magdaleny Miklasz. Ta adaptacja znanej opowieści na pierwszym planie stawia wrażliwość, potrzeby bycia wysłuchanym, ale też to, jak ważna jest współpraca. I wszystkie te tematy pięknie wybrzmiewają dzięki międzypokoleniowej obsadzie.
3: To jest wszystko postawione na aktorach. Nasze założenie było takie, że ma się odbyć spotkanie z doktorem Dolittle, po czym to doktor Dolittle nie dociera i zwierzęta przejmują historię i one zaczynają opowiadać wszystkimi możliwymi sposobami o swoich przygodach, o tym, czego one dokonały w tej historii.
2: Mówiła w rozmowie z nami reżyserka spektaklu Magdalena Miklasz.
3: Próbują opowiedzieć o jaskółce, wyciągając filtr z reflektora albo robią ze stolika statek i jakby bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie też pokazać dzieciom, czy w ogóle widzom, że można naprawdę opowiadać historię wszystkim, co się znajdzie. Że do tego jest potrzebna wyobraźnia tylko i wyłącznie. Że nie musimy mieć ekstra scenografii, żeby cokolwiek zrobić.
2: Ta siła wyobraźni to też jeden z najważniejszych elementów przedstawienia, a dziecięca publiczność wspaniale współpracuje w tym obszarze z artystami, co było widać na premierze. Spektakl do zobaczenia dzisiaj, jutro i pojutrze i naprawdę bardzo Wam polecamy to przedstawienie. A tymczasem biegniemy do Krakowa, do Pałacu Potockich. Tutaj w październiku wiele ciekawych wydarzeń. My tymczasem kilka słów o takim projekcie Malować Film. To będzie połączenie malarstwa, kina i literatury. Współczesne polskie twórczynie podejmą na płótnach dialog z filmami Andrzeja Wajdy i produkcjami Polskiej Szkoły Filmowej. Będzie to miało miejsce między 23 października a 8 listopada. I jeszcze Londyn. Tutaj Mateusz Szabłowski pokaże swoją wystawę The Stone and His Boy. Kamień i jego chłopiec. To jest opowieść o podróży rozumianej znacznie szerzej niż przemieszczanie się między miejscami. Artysta przygląda się pamięci, tożsamości i relacji centrum-peryferie, zestawiając doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej z londyńskim kontekstem queerowej kultury Vauxhall. A przede wszystkim proponuje uważność wobec tego, co marginalne, lokalne i często nieobecne w oficjalnych narracjach. Ta wystawa w ramach festiwalu Teraz Polska Londyn 2026 rozpocznie się 15 października i potrwa 2 tygodnie.
0: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 3 minuty po 11. Jamie XX rozpocznie ostatnią godzinę wtorkowego przedpołudnia, a później nasza nowa płyta tygodnia pani Remi Wilkówna. Nagrała nową płytę, trzecią i się przysłuchujemy.

0: Utilizet.
1: Remy Wolf, płyta zatytułowana Mat, czyli błoto. Dzisiaj jedna z najbardziej emocjonalnych utworów, jeden z najbardziej emocjonalnych utworów na tym krążku, zatytułowanej Jamie. No nie spodziewajmy się piosenki miłosnej. Artystka porównuje wspomnianego Jamie'ego, czy wspomnianą Jamie, do narkotyku, który całkowicie przejął jej życie. Najpierw jest bardzo miło, jakieś spacery romantyczne w Michigan, a później taka wizja, że artystka stoi nad grobem. I to jest taki obraz tego, co z owego związku zostało. Będzie głośno również, utwór pełen emocji. I sama Remy mówi, że to jest jej ulubiony utwór na tejże właśnie płycie. No to posłuchajmy wiwisekcji tejże relacji. Z płyty Mat, Remy Wolf, utwór Jamie.

0: Siedzisz sobie w salonie, robisz paznokcie i nagle dopadają cię myśli o czasie, który ucieka. No i właśnie mniej więcej o tym jest stąd At The Nail Salon, Lord w Chili Z. 22 minuty po 11, malo za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Kojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z.
3: Let's go to the corner store.
2: Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
5: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Po reklamie.

16 października, a zatem w piątek na deskach Oper Narodowej premiera, na którą to premiera zwracam waszą uwagę. Matki z Chersonia będą szukać w Rosji porwanych dzieci. Amerykański dramaturg George Brandt i ukraiński kompozytor Maksim Kołominiec stworzyli wspólnie operę Matki Chersonia. I to będzie koprodukcja Opery Narodowej oraz Metropolitan z Nowego Jorku. Powstała opowieść o tragedii Kateryny i Daszy, których córki trafiają na letni obóz na Krymie. Ten obóz okazuje się pułapką, dzieci zostają od rodzin odcięte, są poddawane indoktrynacji, a ich powrót do domu staje się coraz mniej realny. No i gdy kobiety dowiedzą się, że ich córki mogą zostać oddane rosyjskim rodzinom do adopcji, postanawiają jechać na Krym. Żeby ominąć wojnę, matki, które walczą o odzyskanie dzieci, przemierzają kilka tysięcy kilometrów przez Polskę, przez Białoruś i przez Rosję. Temat opery zainspirował twórców do wprowadzenia także dzieci na scenę, więc spodziewajmy się na deskach Opery Narodowej chóru dziecięcego. No i zapowiedzi są takie, że te sceny z tymże chórem są bardzo poruszające. To jest coś więcej niż opera dokumentalna. Ona dotyczy sytuacji, która trwa cały czas i możemy mieć na nią realny wpływ, mówi reżyserka Matek Chersonia Barbara Wysocka. Nazywam je także dokumentalną operą drogi. Mimo że punktem wyjścia są tu wydarzenia prawdziwe, ważne jest wzniesienie się na poziom doświadczenia uniwersalnego, niemal mitycznego, czyli matki szukającej utraconego dziecka. To jest spektakl również traktujący o sprawach uniwersalnych, o miłości, o walce o władzę, o przemocy, o sprawach najważniejszych. Zajmowała się nimi grecka tragedia, zajmujemy się nimi także dzisiaj, mówi Barbara Wysocka. Kierownictwo muzyczne objęła ukraińsko-amerykańska dyrygentka Kerry Lynn Wilson, a w obsadzie m.in. Izabela Matuła i Małgorzata Walewska. Premiera, przypomnę, 16 października w Operze Narodowej, a w Metropolitan Matki Chersonia będą pokazane w sezonie 2027-2028. To jedna z najważniejszych premier na deskach Opery Narodowej, a co w polskich teatrach w ten weekend? O tym w Chillizet, jak zawsze, w piątek. Chili.

Curtis Gold w Chilizet we wtorkowe przedpołudnie. Którego to przedpołudnia zostało nam tylko 12 minut. Remy Wolf ponownie i Pink Panthers jeszcze przed 12.

0: Reklama.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minuta po 12:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: O dostępności i tym, jak ważna jest w naszej wspólnej rzeczywistości, mówi Festiwal Kultury Bez Barier. Przypominamy o tym, że dziś zaczyna się on w wielu polskich miastach. Jednym z wydarzeń będzie monodram Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej. Spektakl oparty na życiu i twórczości Jadwigi Stańczakowej, niewidomej poetki i prozaiczki. To jest sztuka, którą być może już widzieliście, ale będzie prezentowana inaczej niż zazwyczaj. Na widzów czekać będą zestawy słuchawkowe z audiodeskrypcją spektaklu, a także opaski na oczy. Wszystko po to, żeby przedstawić publiczności narzędzie dostępności, jakim jest audiodeskrypcja. Taki sposób doświadczenia spektaklu będzie też tematem rozmowy po jego prezentacji. W tej rozmowie wezmą udział reżyserka spektaklu Anna Gryszkówna, aktorka Agnieszka Przepiórska i Monika Dubiel, która jest konsultantką rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz z Mazowieckiego Instytutu Kultury, bo to właśnie tam będzie można obejrzeć przedstawienie 15 października o 19:00. Śląska Jesień Gitarowa rozpocznie się dwa dni później, czyli 17 października. W tym roku usłyszymy wybitnych wirtuozów gitary klasycznej, ale też przedstawicieli świata gitary jazzowej i flamenco. Festiwal odwiedzi m.in. katowicki NOSPR. 18 w samą południe rozpocznie się podróż w stronę Ameryki Południowej.
3: Ronaldo Miranda, Antonio Carlos Gomez i Heitor Villa-Lobos w swoich kompozycjach pokażą ten region z różnych perspektyw.
2: Mówi Julia Broniowska z NOSPR-u.
3: Usłyszymy muzyczne opowieści o spotkaniu z Nowym Lądem, dramatycznych losach jego mieszkańców i niezwykłej przyrodzie. Pojawią się echa dawnych tańców, śpiew ptaków czy odgłosy budzącego się do życia lasu tropikalnego.
2: Ten koncert będzie zaproszeniem do słuchania orkiestry w sposób podobny do patrzenia na mapę obfitującą w miejsca, które można odkrywać na wiele sposobów, podkreśla NOSPR, a my mamy dla Was podwójne zaproszenia na ten koncert. Przypomnijmy, NOSPR w Katowicach 18 października w samą południe. Jeśli chcecie wygrać takie podwójne zaproszenie, napiszcie do nas na adres kultura@chilizet.pl.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3,5 minuty po 12:00. Przeniesiemy się raz jeszcze do Krakowa, a później już z Warszawy konkurs taki popołudniowy. Arctic Monkeys na dobry początek tej godziny naszego spotkania.

Jak wspomniałem, w piątek premiera na deskach Opery Narodowej w Warszawie, a w Krakowie również w piątek premiera na deskach Opery Krakowskiej. To będzie Faust Charlesa Gounoda.

0: To są zmagania starego, gasnącego reżysera, jego próba konfrontacji z przeszłością, muzami, natchnieniem, wypaleniem zawodowym. Próbuje wskrzesić tekst Goethego na pustej widowni teatru po nieudanej próbie przed niedoszłą premierą. No i tak zaczyna się gra cytatami, historia krakowskich mistrzów, słynnych przedstawień, ważnych wydarzeń Teatru Polski. Żeby do nich wrócić i znowu coś czuć, jedynym rozwiązaniem jest kupienie czasu, młodości. Jak się skończy to rozdarcie głównego bohatera między kuszeniem Mefistofelesa a prawdziwymi pragnieniami jego serca? Przekonamy się już w najbliższy weekend. Premiera Fausta Charlesa Gounoda w reżyserii Michała Znanieckiego w Operze Krakowskiej 16 października.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Tame Impala, Absolite. Tak gramy w to wtorkowe popołudnie. 23 minuty po godzinie 12. Artur Rojek już za moment, a później konkurs taki popołudniowy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
2: Chłodny poranek i ciepła kawa.
3: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
2: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Artur Rojek w Chili Z. 26 minut do godziny pierwszej. Czas na konkurs taki popołudniowy. Beach Break. Słońce i morze przez cały rok. Przewodnik pani Anny Konecki z mnóstwem ilustracji. No cóż, po plażach. Otworzyłem na Chybiu trafił plażę Splitu. Otworzyłem na Chybiu trafił akurat co zjeść na Cyprze. Na Sardynii. Wszędzie tam, gdzie można się na plaży wybyczyć przez cały rok. Płyta Maxa Tachasiuka wieje i drobiazg od Chili Z. To jest zestaw nagród w naszym dzisiejszym konkursie. Są trzy pytania zawarte w trzech kategoriach, to wiemy. Dzwonimy pod 321-321-500. Chcąc wziąć udział w konkursie, wybieramy jedną z kategorii, czytam pytanie. Trzy możliwe odpowiedzi wskazujemy. Tę poprawną mając tylko jeden strzał. W razie kłopotów dajemy znać, że jest kłopot i wtedy jakoś wspólnie próbujemy zadanie postawione przed słuchaczem rozwiązać. Zwykle się udaje. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Witamy pana Jacka dzisiaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak sytuacja w tej piękniejszej stolicy Polski? Mamy piękną złotą jesień, czy raczej wręcz przeciwnie?
2: Wie pan, co jest trochę zachmurzone, czasami się chmurzy, ale czasami wychodzi słońce zza chmur.
1: No to przynajmniej to jest to, co nas łączy. Kontrowersji i konfliktu nie będzie. Dobrze.
2: Oczywiście.
1: Panie Jacku, książka o plażowaniu. Przewodnik po europejskich plażach, pięknie ilustrowana. Płyta Maxa Tachasiuka. Taki drobiazg od Chili Z, żeby nie zapomnieć. No i mam dla pana trzy pytania. Jeżeli jesteśmy gotowi, to zróbmy to.
2: Oczywiście, jestem gotowy. Wyłączyłem właśnie radio przed chwilą.
1: Super. Kategoria prawda, kategoria ubiór i kategoria tłuszcze.
2: Ta pierwsza kategoria to jest prawna?
1: Nie, prawda, prawda. Tak jak...
2: Aha, prawda.
1: Tak jak niegdyś, chociaż pewnie w dalszym ciągu w Rosji jest tytuł, gazeta o takim tytule.
2: No wiem, znam to, pamiętam te czasy doskonale.
1: Mhm. Którą w kategorię wybieramy?
2: Dobrze, ja będę wstawiał na tą kategorię.
1: Czyli prawda?
2: Tak.
1: Panie Jacku, pytanie nie wiem, czy jest proste. Jak się wie, to oczywiście jest banalnie proste. Jak się nie wie, to musimy pokombinować. Przepraszam, że tak pana nastrajam. Mianowicie prawda to jest A. Taka okrągła podstawka pod misę, czy też B. Archaiczny model wentylatora, a może C. To jest taki rodzaj skórzanej zakładki do książki.
2: Ale rzeczywiście pytanie bardzo trudne.
1: Mhm. Jeden z tych przedmiotów nazywa się prawdą. Który? Podstawka pod misę, wentylator czy skórzana zakładka do książki?
2: Wentylator bym wykluczył.
1: Mhm. Dobrze, no to już mamy
2: pomoc.
1: Nie pan
2: powie, czy zrobiłem dobrze,
1: tak,
2: czy źle.
1: Tak. To jestem gotowy, przy tym pytaniu jestem gotowy pomóc, czyli wykluczyliśmy, mamy nie 33% szans na poprawną odpowiedź, ale aż 50%. No to teraz pytanie. Podstawka pod misę, czy zakładka do książki?
2: Zakładka do książki.
1: Podstawka pod misę.
2: Ojej, no trudno.
1: Panie Jacku, płyta na pamiątkę naszej rozmowy będzie... Pytanie trafił pan na bardzo trudne, więc był pan i tak bardzo dzielny. Dziękuję za udział w konkursie.
2: Uznanie.
1: Dobrego popołudnia życzę.
2: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy Radia Chili Z.
0: Słuchasz radia.

0: to o mnie jest chyba.
1: Właśnie to samo pomyślałam, że to jest piosenka o tobie. To była moja dosłownie ta sama myśl, czyli widzisz, my zaczynamy myśleć w tym samym momencie.
0: Wielkie umysły myślą podobnie, naprawdę. Jest tak już.
1: Tak mówię.
0: Powiedzenie, tak. Mhm. Za 13 minut, godzina 13, Dominika Biegańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dominika będzie nastawiała was na chillout od godziny 1, a ja pozwolę sobie udać na zasłużony posiłek.
1: To jest najważniejsza część dnia, kiedy można iść na posiłek do stołówki.
0: Rafał Turowski, dzięki. Do jutra, do 10.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
9: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
11: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
12: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na chill out.
2: Jest punktualnie 13. Jest Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Dorota Masłowska i Wacław Zimbel, czyli duet My i Ja, zapowiadają nowy album. Treny to będzie 9 kompozycji układających się w poemat słowno-muzyczny, a płyta ukaże się 16 listopada. W internecie jest już singiel Zapamiętaj te wakacje. Na początku listopada pokazany zostanie klip do utworu Na moich łąkach, wyreżyserowany przez Sebastiana Pańczyka, a premierowy koncert z udziałem Nonetu Smyczkowego Symfonii w Warszawie zapowiedziano na 15 listopada w nowej siedzibie orkiestry. Spragnienie piękna. Ta piękna akcja co roku wspiera kolekcję sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Były dobroczynne bale, w tym roku będzie kolacja połączona z licytacją prac współczesnych artystów. W tej aukcji można wziąć udział online, będzie transmitowana, ale można też być osobiście w gmachu muzeum, które na ten jeden wieczór zawsze zamienia się nie do poznania. Przechodzi taką prawdziwą metamorfozę. Wcześniej i to już teraz można bezpłatnie oglądać wystawę Spragnieni piękna kurioza. To jest jak zawsze projekt z udziałem wybitnych współczesnych artystów.
4: Sprawdziło nam się to już kilkakrotnie, bo zapraszaliśmy w poprzednich latach i Oskara Ziętę, Malwinę Konopacką czy Marka Bimera. W tym roku ten projekt jest bardziej wymagający, bo wymaga takiej wieloetapowej współpracy z pierwotnym artystą, czyli z kolektywem Magdy Jurek i Michała Boreckiego.
3: Mówi Anna Klamer, wicedyrektorka Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.
4: Ta technika tworzenia na ceramice, czy ingerowania w tą ceramikę, wymaga po prostu kilku etapów i bycia u nich w pracowni, więc to było rzeczywiście wyzwanie, któremu się przyglądaliśmy.
3: A teraz będziemy mogli, możemy już właściwie, bo wystawa już trwa, przyglądać się efektom. Ta wystawa potrwa do 18 października. Wstęp, tak jak wspominałam, jest bezpłatny, a kolacja dobroczynna wraz z licytacją dzieł 19 października. Jeśli jesteście zainteresowani, to dodatkowe szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Muzeum Narodowego. Film o Lechu Janerce proponuje tym razem Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Ten film będzie można zobaczyć w katowickim kinoteatrze Rialto i to pierwszy pełnometrażowy dokument poświęcony temu muzykowi. Zamiast klasycznej biografii twórcy proponują podróż między jawą a snem.
5: Śpi, śpi inteligencie. Tak jest podtytuł tego filmu. Film dokumentalny, który nie jest takim stricte filmem biograficznym, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to raczej taka rodzaj eseju, a trochę takiej autobiograficznej spowiedzi Lecha Janerki. No a po seansie porozmawiamy z Lechem Janerką, który już będzie wtedy z nami, i z Grzegorzem Brzozowiczem, reżyserem.
3: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Seans w sobotę o 19:00.
2: A więcej Magdy Bauer o 14:00 na tej antenie.
0: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chilli Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
2: 3 minuty po godzinie 13:00. Dzień dobry. Znaczy to dzień dobry to jest ponowne, bo chyba już mówiłam razem z Rafałem na antenie. Tak było. Zapraszam do 16:00 na wspólny czas przez radio, czyli najbliższe 3 godziny mamy ze sobą.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
2: Jak najbardziej można dawać znać. Co słychać, jak u was, czy macie się dobrze, czy ten wtorek jest okej, czy tak sobie. Bo już dzisiaj słyszałam, a zanim weszłam tutaj, od kolegów z innych redakcji, że taki dzień do narzekania.

Rise, Charlie Dear. 10 minut po 13 i tak ustawiam sobie w głowie te nasze dzisiejsze tematy w przenikaniu i myślałam, co jest ważne, a co ważniejsze. Będzie dzisiaj między innymi o największej sali koncertowej w Polsce, ale to jest taki news, który gdzieś tam przemycę pomiędzy wszystkim. Oprócz tego, podobno nasz ulubiony kolor jest w stanie zdradzać nasz charakter. To ciekawe akurat. Więc zajrzymy sobie do tych nowych wniosków naukowców. A tak w ramach rozluźnienia i takiego, mam nadzieję, nawet uśmiechnięcia się trochę do tego wtorku, bo mówiłam o tym, że koledzy napotkani po drodze do pracy z innych stacji radiowych mówią, że jakoś dzisiaj słuchacze wyjątkowo narzekają. To ja nie znam takich słuchaczy, aczkolwiek gdybyście mieli ochotę ponarzekać na wtorek, proszę bardzo, śmiało, można. Dominika@chillyz.pl, napisać dobre słowo też można, no bo skoro już ja wychodzę z założenia, że jednak my prowadzący siedzimy sobie tutaj i prawda jest taka, że to my rzucamy coś w eter, ale ja lubię jak wraca, czyli wierzę w to, że jednak to, co powiedziane przez radio, gdzieś tam zostaje w uszach, głowie drugiego człowieka, trzeciego, czwartego też i na przykład jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to ja wręcz cieszę się bardzo, jeżeli dajecie o sobie znać. Mail do mnie macie, Instagram do mnie macie. Teraz zagramy... Fajnie zagramy. Pull Together, czyli Pulsate i Set in Jackets. Tak trochę bardziej wesoło, żeby rozruszać ten wtorek wspólnie. A ja będę miała dzisiaj randkowy temat. Co więcej, mało, że to jest temat randkowy, to połączymy go z jedzeniem. Czyli można powiedzieć połączenie bardzo sympatyczne. A jeżeli ktoś na przykład szykuje się na pierwszą randkę w najbliższym czasie, to mam nadzieję, że okaże się pomocne.

Teri ma chyba dzisiaj swój dzień w Chili Z. Bardzo dobrze. Przed 13 Teddy, teraz Teddy, ale w kawałku Hammer to Your Heart. Lubimy go bardzo i mógłby znowu wpaść do Polski, nie mamy nic przeciwko. To za chwilę randki, ale najpierw wy. W życiu trzeba mieć priorytety. Tak uważam. Paweł pisze, że nie wie co z tym radio, w tym radio, ale dla niego to wyjątkowo pozytywny wtorek. No dobrze, fajnie. To pytanie, dlaczego taki pozytywny? Druga rzecz, na szczęście nie w tym radio, w radiu obok. Koledzy mówili, że tak, jakoś dzisiaj wtorek jest na narzekanie. Coś jest z tym wtorkiem, mam wrażenie.

Czy nie będziemy teraz rozkminiali wtorku, no bo to kompletnie bez sensu. Nie wiem, może to pogoda też robi swoje. Chociaż dzisiaj i tak w niektórych miejscach jest dużo bardziej przyjemnie niż wczoraj. Pogoda będzie po 15, natomiast wy dajecie znać. Martyna, dzień dobry. Na upartego to każdy dzień jest na narzekanie i każdy na cieszenie się z drobnych rzeczy. O, ktoś na przykład maluje teraz ścianę. Ja myślę, że w ogóle my, jako Radio Chili Z, jesteśmy idealnym towarzyszem wykonywania wszystkich domowych obowiązków. Do wszystkich czynności mamy jakieś piosenki. Teraz kawałek, który no już ma trochę lat. Pamiętam doskonale, jak ukazał się ten numer i było wiadomo, że powstaje też do tego cały album. Milo. Dilgune. To tak w ramach fajnych wspomnień. Gramy już teraz, 20 minut po 13:00.

0: Radio Chilizet. Malujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet. Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Walking on Water, czyli The Knox i Tear w Chili Z. 13.39 na zegarze. To jest chyba bardzo dobry czas, żeby otworzyć temat pierwszych randek. Bo pierwsza wydaje się taka znacząca, a później już każda kolejna oczywiście też musi być fajna. No ale może komuś, kto na przykład aktualnie planuje randkować, ten temat bardzo się przyda. To, co mamy na talerzu, a właściwie to, co na nim położymy przed randką, będzie miało znaczenie. I za chwilę obalę teorię czosnku. Natomiast najpierw zrobię takie krótkie wprowadzenie, bo jeżeli na przykład chcielibyście uzyskać naturalne rumieńce, czyli takie muśnięcie słońcem na przykład, to podobno bardzo dobrze zjeść to, co zawiera karotenoidy. No właśnie, tak chciałam być poprawna, że aż się zakręciłam. Pomidory, bataty, marchewka. Będziecie wyglądać zdrowiej i atrakcyjniej. Jeśli chodzi o czosnek, sobie zostawiam. Na przykład kawa bardzo dobrze działa, ponieważ powiększa źrenice. Znaczy kofeina zawarta w kawie powiększa źrenice. Dzięki temu można kogoś uwieść samym spojrzeniem. Ja się uśmiecham się, bo tak sobie wyobrażam, na przykład jak ktoś z was pójdzie na pierwszą randkę. No i to wszystko może się przydać. I teraz tak, ten czosnek. Historia, która rzekomo jest uwikłana w to, że pod żadnym pozorem. A okazuje się, że nie. To nie będzie fopa. Bo kobiety podobno oceniły naturalny zapach ciała mężczyzn, którzy spożywają czosnek, jako znacznie przyjemniejszy, bardziej atrakcyjny i subtelny. Panowie, pomyślcie o tym. Bo okazuje się, że jednak ten czosnek, i tutaj nawet może niekoniecznie działać ta zasada, że albo jedna osoba i druga je czosnek i wtedy wszystko jest okej. Czosnek faktycznie, jeżeli chodzi o to, że go zjemy i później ten zapach z ust jest taki czosnkowy, to wystarczy surowe jabłuszko albo na przykład odrobina świeżej mięty czy liście sałaty. I ten zapach znika. Natomiast czosnek zjedzony przed randką może sprawiać, że nasze ciało będzie pachniało ładniej. Ja coś czuję, że ja będę wracać do tego tematu, bo fajny jest. To już wiecie, co i jak. Teraz zagramy kawałek Raj, Bartek Królik. A do randek wrócimy spokojnie.

Najpierw Bartek Królik i Raj, a teraz Saga Faye i Who Are You, czyli zrobiło się trochę delikatniej. O 14 też będzie delikatnie, bo wpadnie tutaj Magda Bauer. Natomiast teraz to nie jest hot news, chociaż myślę, że warto, jeżeli go przekażę tuż po tym, jak przed chwilą właściwie dostałam tę informację mailem. Fajne dwa koncerty szykują się w Warszawie już niebawem. I to bezpłatne, ponieważ Fabryka Norblina zamierza świętować swoje 5 lat istnienia i nie w ten najbliższy weekend, tylko jeszcze kolejny, 23-25 października. W piątek Mary z Polski, a w sobotę, i teraz myślę, że tutaj coś bardziej dla fanów rapu, ale mądrego rapu, takiego dobrze napisanego rapu, Łona Konieczny i Krupa. Myślę, że będzie fajnie. Oprócz tego dużo atrakcji dla dzieci i dorosłych też, spokojnie. To nie jest tak, że tylko dzieci będą miały atrakcyjne jakieś tam zadania do wykonania. Będzie można sobie i personalizować ubrania, i grać w bingo z nagrodami. Będą różne gry zręcznościowe i spektakl improwizowany dla dzieciaków. I to jest fajne, bo to jest spektakl Nikt Nic Nie Wie i to dzieciaki współtworzą historię na scenie. A oprócz tego gościnnie dołączy Agata Romaniuk, czyli autorka Kociej Szajki. Mówię o tym, bo może ta informacja przyda się i małym, i dużym, albo tym dużym, którzy planują różne rzeczy, tym małym, mówiąc najprościej. 23-25 października, sprawdzajcie. Fabryka Norblina ma 5 urodziny i zamierza z wami się dobrze bawić. Crying Bean i Leon Bridges. Mariela już teraz na naszej antenie. Teraz, to znaczy 11 minut przed godziną 14, a za chwilę kolejna odsłona w pogoni za kulturą.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów, solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny, także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
15: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
14: Hula Park? To brzmi genialnie.
15: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
14: Daj adres.
15: Hula Park w Hula Kula, Warszawa, Jagiellońska 82B.
14: Na pewno się tam wybierzemy.
15: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
16: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: O jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
20: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Demecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
0: ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
21: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
0: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
21: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
0: Spróbuj koniecznie.
21: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
22: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guaccone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guaccone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
23: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
24: Nastaw się na Chill Out.
25: 14 minęła. Jest Magda Bauer.
26: W pogoni za kulturą.
27: Jeszcze jedno ciekawe spotkanie z współczesną rzeźbą szykuje Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I już za kilka dni wernisaż wystawy Rzeźba po stabilności.
28: To jest wystawa zatytułowana Po stabilności i to jest wystawa, która mapuje najnowsze tendencje w rzeźbie. I tutaj trochę takie wyjaśnienie, skąd ta rzeźba w programie muzeum tak bardzo obecna. Nie tylko jako pewne antidotum na nadobecność malarstwa na scenie artystycznej.
27: Mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
28: Również dlatego, że wydaje się, że to właśnie w medium rzeźby najbardziej artystki i artyści odnoszą się do niestabilności, do takich lęków, niepokojów, które wiążą się z życiem we współczesnym świecie, gdzie nie wiemy czego oczekiwać, gdzie więcej zmian niż pewników.
27: Tak tę wystawę u progu jesieni zapowiadała Joanna Mytkowska podczas specjalnej konferencji prasowej, którą odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Kozak, a wernisaż wystawy Rzeźba po stabilności już 16 października. Ponawiamy zaproszenie do Muzeum Plakatów w Wilanowie. Od dziś można tu oglądać nową odsłonę wystawy Stałej Plakat Polski Kolekcja. Warto wspomnieć, że w zbiorach plakatu polskiego jest blisko 36 tysięcy tytułów, a teraz przed nami kolejny fascynujący rozdział historii ostatnich 130 lat codziennego życia ulic polskich miast. Opowiadają ją afisze autorstwa wybitnych polskich artystów, takich twórców jak Karol Frycz, Wojciech Jastrzębowski, Stefan Norblin, Wojciech Zamecznik, Maja Wolna czy Aleksandra Jasionowska. Pojawia się również świat filmu, teatru, muzyki, mody i reklamy. W październiku można też wybrać się na multimedialny wykład Aleksandry Fijałkowskiej, towarzyszący międzynarodowemu konkursowi plakatu We Want Jazz Miles 100. Autorzy z 75 krajów zgłosili do niego blisko 1000 plakatów, a wystawa finalistów już 20 października rozpocznie się w Promie Kultury Saska Kępa w Warszawie. A na koniec obrusy, kubki, talerze, drewniane ptaszki, obrazki na ściany. Pewnie każdy z Was zna takie przedmioty, które przez dekady można było kupić w Cepeli. W Krakowie już do zobaczenia pierwsza wystawa poświęcona temu zjawisku, zatytułowana Obywatelka Cepelia.
29: Ten tytuł wziął się z naszej pracy badawczej i kwerendy, które przeprowadzaliśmy w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ja tam na co dzień pracuję. I w zbiorach specjalnych, w korespondencji Janiny Orężyny, to jest jedna z takich bardzo zasłużonych pracowniczek Cepeli, która kierowała działem etnograficznym. I mamy w Instytucie Sztuki jej korespondencję z artystami ludowymi i tam jest list zaadresowany Obywatelka Cepelia, ulica Rutkowskiego 8, teraz Rutkowski to jest Chmielna, Warszawa.
27: Mówi doktor Anna Wiszniewska, współkuratorka tej wystawy.
29: List oczywiście doszedł, ale to nas zainspirowało do tego, żeby to wykorzystać. Obywatelka Cepelia jako też taki konstrukt, jako taka fraza, która bardzo dobrze pokazuje właśnie to, że ta Cepelia była częścią życia właściwie każdego obywatela. Tak wówczas mówiono, nie szanowna wielmożna pani, tylko właśnie obywatelka, więc to też bardzo nawiązuje do czasów.
27: No i tę wielowątkową opowieść o obywatelce Cepeli można aktualnie już oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.
25: Magda Bauer wróci o 15, bo wrócisz.
27: Tak, oczywiście. Taki jest plan.
26: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
27: Są 4 minuty po godzinie 14. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną wspólną godzinę przez radio. Będzie o tej największej sali koncertowej, która prawdopodobnie, ale to dopiero za kilka lat, pojawi się w Warszawie.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
27: Nektar Woody. Tak muzycznie rozgrywamy początek godziny.

Nia Smith i Limit. Trzeba być odważną, żeby zdecydować się na ponowne nagranie tego numeru, a właściwie skorzystanie z czyjegoś numeru. 10 minut po 14. Teraz prawa strona Wisły i największa sala koncertowa w Polsce. Miejmy nadzieję, że dożyjemy, bo to jeszcze 4 lata według planów. Wszystko może się wydarzyć, ale w 2030 roku prawdopodobnie będzie można już tam wejść. I okazuje się, że wczoraj podpisano umowę na realizację głównej sali koncertowej. 1900 osób ma się tam zmieścić i to wszystko na Pradze Południe. Bo wskazywano dotychczas na to, że jednak wszystkie ważne instytucje są po lewej stronie Wisły, a dlaczego prawa nie ma swojej? No więc w końcu będzie miała. To wszystko dla Orkiestry Symfonia Warszawa, bo to będzie ich siedziba. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i wykonawcy. Wykonawcy to instytucje, które mają na koncie takie inwestycje jak NOSPR w Katowicach czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tak, żebyście wiedzieli, skąd się biorą na to pieniądze. Natomiast nas nie interesuje sprawa finansowa, nas interesuje bardziej to, że ta sala koncertowa ma być absolutną krajową liderką i będziemy mieli nowe miejsce, do którego chyba fajnie będzie się udać. Tak mówię, będziemy mieli, jakby było nasze. No ale pewnie, tak jak, nie wiem, są ludzie, którzy bardzo kochają NFM we Wrocławiu, są tacy, którzy bardzo kochają NOSPR katowicki. Tak więc teraz jeszcze dojdzie do tego coś warszawskiego. Przebiśniegi. Gramy już teraz kawałek o przybyszach z innych planet.

to Dan Swindle i Hailey Supreme. Not enough w Chilizat, 17 minut po godzinie 14. No i co? Aha, to muszę już zamknąć. Salę koncertową zamykam, ale ładnie będzie, znaczy ładnie. Ja to jestem akurat fanką takich budynków trochę niemodernistycznych, natomiast ten będzie bardzo modernistyczny. Zobaczcie sobie, jak będzie wyglądała sala koncertowa Symphony w Warszawie. W 2030 roku przynajmniej tak zapowiadają. Do randek jeszcze sobie wrócimy, bo ja mam tu na otwierane mnóstwo rzeczy, które chcę wam przekazać. Po 15 może sobie wyruszymy trochę w podróż dookoła świata, bo nie wiem, czy wiecie, ale pan Krzysztof Baranowski ma 88 lat i po raz trzeci samotnie opływa Ziemię. A my narzekamy, że nie wiem, że strzyka w kręgosłupie, że coś nie tak, że nie pasuje. Ale to tak na później jeszcze. Natomiast teraz zagramy numer Quantic i Andrei Triany zatytułowany Run, który doskonale znacie z naszej anteny. A po tym numerze pojawi się Micromusic. I przy okazji Micromusic, bo Natalii Grosiak to osobno, bo ona jednak sobie teraz debiutuje solowo i będzie tutaj w piątek w końcu do nas wpadnie. Natomiast jeżeli chodzi o Micromusic, to z tego co wiem, oni chyba w czwartek grają w Toruniu i z tego, co pamiętam, to Natalia prosto z tego Torunia będzie jechała do nas, więc miejmy nadzieję, że się nie spóźni. Grają w czwartek w Toruniu, no i grają tą swoją trasę koncertową, na którą bardzo warto się wybrać. To tak w ramach podpowiedzi. Run. To już teraz, a później Bo Mi od Micromusic. A jak będziemy grali Bo Mi, to tak serdecznie pomyślcie o Wrocławiu, proszę, bo to bardzo dobre miejsce na ziemi.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Ja nie? Skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na Ski Team.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo!
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

Jordan K. i Problems. 20 minut przed 15 w przenikaniu w Chili Z. Teraz będzie o tym, że marzenia nie mają wieku. Nie ma tutaj granicy wieku. I jest taki pan, który jest pięknym dowodem na to, że nawet jesień życia, tak zwana, odnosząc to do pory roku, w jakiej aktualnie się znajdujemy, może być czasem na dokonywanie czegoś wielkiego. Mówiłam wam kiedyś o tym człowieku. Opowiadałam, nie wiem, czy przy okazji jego drugiej wyprawy dookoła Ziemi. W każdym razie pan Krzysztof Baranowski ma już 88 lat i trzeci raz samotnie opływa Ziemię. I mówię o tym dlatego, że tak sobie czytam ten tekst na well.pl. Ja bardzo lubię tę stronę i bardzo często też z niej korzystam. Mówię o tym dlatego, że niektórzy myślą, że radiowcy wszystko mówią z głowy. Nie, raczej inspirują się różnymi artykułami, różnymi tekstami. W każdym razie, mając 88 lat, dwa samotne rejsy dookoła świata za sobą i dokonywanie tego po raz trzeci jest czymś wielkim, fajne jest to, co temu towarzyszy, bo o tym, że na morzu, oceanie pojawiają się problemy, to raczej wiadomo. O tym, że taki człowiek płynąc jachtem, o nazwie Meteor w tym przypadku, śpi od 15 minut do 6 godzin maksymalnie i że właściwie sam sobie jest sterem, okrętem, wszystkim. Fajne jest to, gdy na przykład czyta się taką rozmowę i myślisz, że zdanie pana Krzysztofa, nie muszę już niczego nikomu udowadniać, jest oczywiście takim bardzo inspirującym zdaniem i można z tego coś wyciągnąć, ale fajne jest też to, że można marzyć i robić wszystko, żeby te marzenia się spełniały. Gdybyście mieli ochotę, to ja ten tekst mogę wam wysłać, tak żebyście sobie zajrzeli i skorzystali, bo jest w tym dużo, bardzo dużo inspiracji. A mówię o tym dlatego, że czasami jest tak, że te nasze marzenia chowamy sobie do szuflady, jak, nie wiem, teksty piosenek czy fragmenty książek, które w życiu chcielibyśmy napisać. Wiem coś o tym, bo sama coś tak robię. A czasami trzeba je po prostu wyciągnąć. I może dać losowi jakąś szansę. W ramach inspiracji Elation, To Another, a później London Grammar i Hey Now.

Hey now, London Grammar. To ja teraz króciutko. 11 minut pozostaje do 15. Magda Bauer wpadnie tutaj za chwilę. Natomiast teraz przenosimy się do świata Cortezy. Wiem, że mnie podglądasz. To tych, którzy sprawdzają, kto ogląda ich relacje na Instagramie czy też na Facebooku. Można wysłać.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Castorama.
10: Teoria.
11: I praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po reklamie.

0: Ona jest idealnie punktualna. Magda Bauer o 15.
1: W pogoni za kulturą.
0: I staram się wam przynosić jakieś ciekawe propozycje. Teraz coś dla tych, którzy kochają dobre książki. Laureat Nagrody Bookera i autor Życia Pi, kanadyjski pisarz Jan Martel ze swoją najnowszą powieścią Syn nikogo przyjedzie do Polski. To, jak czytamy w zapowiedzi, opowieść o wojnie trojańskiej Arybur, historia, która rewolucjonizuje naszą wiedzę i myślenie o historii antycznej i greckiej mitologii. Nie spotkamy tutaj konia trojańskiego, za to są słonie, żyrafy i kameleony. Nie ma też porwania Heleny, a bohaterami zamiast herosów i książąt są rzemieślnicy, pasterze i kupcy. Jest to także, jak czytamy w zapowiedzi, a może i przede wszystkim opowieść o z gruntu bezsensownych i tragicznych w skutkach wojnach, które wszyscy toczymy. Autor będzie gościć w Warszawie i w Krakowie między 22 a 24 października. A to jeden z najważniejszych tytułów kinowych lat 90. Niepokojący kultowy thriller Davida Cronenberga wraca do kin. To dlatego, że od premiery mija 30 lat. Ta wersja, którą zobaczymy, to jest wersja odrestaurowana, 4K. Kontrowersyjne w momencie premiery dzieło Cronenberga otrzymało w Cannes specjalną nagrodę jury za odwagę, brawurę i oryginalność. A na ekranie, jeśli jeszcze nie widzieliście, zobaczycie szokującą opowieść o goniących za adrenalinę wyobcowanych z codzienności postaciach, które ekscytuje tylko ryzyko. Pożądanie natomiast staje się dla nich drogą do samozniszczenia. Film w najbliższym czasie pokaże m.in. krakowskie kino Agrawka. Pokaz 20 października. We wtorek, dokładnie za tydzień o 20, poprzedzi prelekcja doktora Iwo Sulki. Do teatralnych propozycji dla młodszych widzów dołącza nowy spektakl Teatru Lalka. To Dr. Dolittle, opowieści zwierząt w reżyserii Magdaleny Miglasz. Adaptacja znanej powieści na pierwszym planie stawia wrażliwość, potrzebę bycia wysłuchanym, ale też to, jak ważna jest współpraca. No i wszystkie te tematy wspaniale wybrzmiewają dzięki aktorskiej grze.
2: To jest wszystko postawione na aktorach. Nasze założenie było takie, że ma się odbyć spotkanie z doktorem Dolittle, po czym to doktor Dolittle nie dociera i zwierzęta przejmują historię. I one zaczynają opowiadać wszystkimi możliwymi sposobami o swoich przygodach, o tym, czego one dokonały w tej historii.
0: Mówiła w rozmowie z nami reżyserka spektaklu Magdalena Miglasz.
2: Próbują opowiedzieć o jaskółce, wyciągając filtr z reflektora, albo robią ze stolika statek i jakby bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie też pokazać dzieciom, czy w ogóle widzą, że można naprawdę opowiadać historię wszystkim, co się znajdzie. Że do tego jest potrzebna wyobraźnia tylko i wyłącznie, że nie musimy mieć ekstra scenografii, żeby cokolwiek zrobić.
0: Ta siła wyobraźni to też jeden z ważnych tematów przedstawienia. Dziecięca publiczność, co widziałam na premierze, wspaniale współpracuje z artystami właśnie w tym obszarze. A spektakl do zobaczenia na przykład dzisiaj, jutro i pojutrze.
3: A Magda Bauer, do usłyszenia jeszcze o godzinie 18.
0: Tak jest, zgadza się.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: To sprawdzamy. Szczególnie odczuwalnie jest to istotne, chociażby mówiąc w imieniu rowerzystów. Nie wiem, czy też tak macie, ja nie mogę się rozstać z tym moim rowerem. Cały czas obiecuję sobie, że każdy dzień jest ostatnim. 13 w Warszawie, 13 w Trójmieście, 10 w Krakowie, tyle samo w Katowicach, najcieplej Wrocław, Zielona Góra, aż 14 kresek na termometrach. I teraz uwaga. Zachmurzenie, na przykład na Czerskiej aktualnie, wynosi 95%. To sporo. A biometr? No na przykład w Warszawie niekorzystny.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
3: Tak, jestem nią i bardzo serdecznie zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę przez radio. Tak więc 4 minuty po 15. Dzień dobry do tych, którzy dopiero niedawno dołączyli. Chyba coś zagramy, co?
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: To nie krótki jest numer, ale znany doskonale. Poolside i Harvest Moon. To już teraz, później Kaina i Anybody Can Be in Love. Tak się zastanawiam, czy jeszcze ten randkowy temat ciągnąć, czy już nie. A, zobaczymy. To za chwilę.

Anybody Can Be In Love, czyli Kind Of, czyli za 13 minut po 15. Randki randkami, ten temat będzie zawsze powracał. Natomiast teraz też będzie trochę o miłości, bo mamy październik. Właściwie jesteśmy prawie w połowie października, a już teraz można sobie planować walentynki. Niedaleko odbiegłam od tematu. Ja na przykład dotychczas, bo nie wiem, teraz zwątpiłam, myślałam, że walentynki spędzę we Wrocławiu. Ale to dlatego, że Natalia Grosiak już ogłosiła swoją trasę koncertową i jakoś tak pomyślałam, że Wrocław, jej Wrocław, że fajnie byłoby to zobaczyć. Natomiast pojawia się alternatywa. I teraz, jak być w dwóch miejscach jednocześnie? 14 lutego przyszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi po raz pierwszy na polskiej scenie DJ-skiej pojawi się Padre Guilherme. Nie wiem, czy słyszeliście o tym księdzu. Księdzu katolickim, który jest DJ-em. To jest w ogóle człowiek, który zrobił furorę, jak wystąpił na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. 1,5 miliona młodych ludzi bawiło się, tańczyło do tego, co on grał. Potem była i Ibiza, i Barcelona, i Rio de Janeiro. Mnóstwo tego. On trafił do top setki DJ-ów tego roku, a ten rok jeszcze się nie skończył. No i co dalej? Portugalski DJ przyjedzie, a właściwie przyleci prawdopodobnie do Polski zagrać swój set DJ-ski totalnie miłosny. I tak zaczęłam główkować, bo niektórzy tak mają, że jak zaczyna im się kołowrotek myśli, to pomyślałam tak. Po pierwsze, na Poland Rock można brać śluby. Czemu w walentynki w Atlas Arenie nie można byłoby wziąć ślubu, który, skoro ksiądz już i tak tam będzie, więc nie wiem, tak się zastanawiam, rzucam, gdyby ktoś miał taki pomysł. Druga rzecz jest taka, że skoro on jest w top setce DJ-ów tego roku, no to kto wie, może kiedyś coś z Fred Againem na przykład? Fred Again i ojciec Guillermo. To by było coś, tak uważam. No ale to już tak daleko idące plany. Na razie Łódź.

Headphones On, czyli Edison Rave, czyli Z, 22 minuty po 15. Ja tutaj powinnam szybko. I właściwie chciałam zacząć od zaśpiewania, ale później pomyślałam, że sama sobie mogę strzelić w kolano, więc może nie. Patrząc na media społecznościowe Britney Spears, można się trochę zaniepokoić. Ale patrząc na to, co osiągnęła w muzyce, i o tym powinniśmy pamiętać, może warto sobie tę datę zapisać w kalendarzu. 6 listopada, już za chwilę, tego roku, ma się pojawiać rozszerzone wydanie jej albumu Britney z 2001 roku. Czyli takie kawałki jak Overprotected, I'm a Slave for You, czy I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. To chciałam zaśpiewać, ale ja bardzo lubię tę piosenkę. Może kiedyś. Z okazji 25. rocznicy premiery tego albumu będzie tam nowy utwór. Znaczy nowy. On nie będzie nowy, tylko wyciągnięty z 2001 roku. She'll Never Be Me. Numer, który produkował Justin Timberlake. I tutaj kontekst się zmienia, bo ci, którzy kochali wtedy Britney, wiedzą, że była wtedy z Justinem Timberlake'em. Pamiętajcie te słynne stroje jeansowe? A nawet jeśli nie, to i tak nie ma już teraz żadnego znaczenia. She Will Never Be Me, czyli o tym, że on ma nową dziewczynę, a ta dziewczyna nigdy w życiu nie dorówna Britney. Mniej więcej. Taki może być kontekst tego numeru. Czy tak będzie? Zobaczymy. I brzmieniowo ma to przypominać właśnie jej piosenki z tych lat 2000. Pewnie, że posłuchamy. Teraz nie Britney, ale Dawid Dyszkowski. Chłopaki, no gramy z przyjemnością.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Autopromocja.
2: Gorący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Yeah.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Po reklamie.

0: My nie żartujemy z rozwodów. Znaczy nie powinno się. Ale oni mogą. Joke about divorce. To przed momentem. To another. Czyli ja, przepraszam, Blossoms. Ja się zamyśliłam i ja myślałam o To Another. A to jednak Blossoms. Teraz będzie polecenie muzyczne, właściwie trochę internetowe, bo myślę, że tylko my jednak z poziomu naszej szerokości geograficznej możemy to zobaczyć tylko w internecie. Ostatnio był trzeci odcinek 52. sezonu Saturday Night Live. My wiemy wszyscy mniej więcej, o co chodzi. W każdym razie, w tym SNL wystąpiła Rosalia. Rosalia, która w zeszłym roku wydała genialną płytę Lux. W tym roku pojawiła się, żeby poopowiadać o różnych swoich perypetiach, trasie koncertowej, współpracy i tak dalej. Bardzo fajne są fragmenty tego wywiadu. Myślę, że całość też jest do obejrzenia. Natomiast, co jest istotne, pojawiły się dwa numery. I ona totalnie różna w tych dwóch numerach, które zaśpiewała na żywo podczas programu. Relikwia i Manolies. I właściwie tutaj ta jedna piosenka to puenty. I teraz wszyscy się rozpisują na temat tego, że wystąpiła na puentach. W puentach wystąpiła, czyli tych takich specyficznych bucikach baletowych. I cały utwór faktycznie przestała, no ale ona potrafi. A znowu drugi numer, czyli te Magnolie słynne, bo to jest genialny kawałek, tak uważam, zaśpiewała w deszczu. I ten drugi uważam, znaczy to jest moje zdanie, bardzo warto zobaczyć, gdybyście mieli wybrać, który najpierw, ale zarówno jedna piosenka, jak i druga koniecznie. Do zobaczenia. 18 minut pozostaje do 16, za chwilę urządzimy zmianę warty w Chili Z, ale zanim to zagramy do tego momentu, to jest tytuł numeru Meli Koteluk i Kati. I niech może osobiście artystka zaprosi na ten kawałek w Chili Z już teraz.
1: Cześć, tu Mela Koteluk. Słuchacie Chili Z.

0: Wyrwałam cię z ekipy montażystów.
1: Montowaliśmy neon.
0: Taki neon, ładny fioletowy neon, czyli Z.
1: On kiedyś w studiu wisiał naszym.
0: W studiu na Żurawie.
1: Na Żurawie, w starym studiu.
0: Sentymenty.
1: Teraz mamy nowe studio, wszędzie ekrany, to już neony wyszły z
0: wszędzie
1: mody.
0: Wszędzie bodźce, my jesteśmy przebodźcowani.
1: Mów za siebie.
0: Ale najedzeni, to jest ważne.
1: Tak, dzień dobry.
0: No dzień dobry, Kuba Lachowicz, kalendarium jakieś czy coś?
1: Nie, dzisiaj dajmy sobie spokój. Ja tak zupełnie serio nie wziąłem telefonu.
0: No to może właśnie słuchacze ci pomogą, co z tym dzisiejszym kalendarium. To ja już nie będę się rozgadywała, bo chciałam zapytać, czy słyszałeś, że Britney Spears wypuszcza nowy utwór, ale...
1: Nie słyszałem.
0: Znaczy nowy, stary. Ale to już najwyżej opowiem.
1: A wiesz, że tam u mnie na biurku leży książka Britney Spears? Chciałabyś sobie skserować?
0: Nie, nie. Albo tak, skseruję sobie. Jak skseruj, ktoś oferuje, to trzeba. Dobrze, bawcie się dobrze. Bo miało być bez rozgadywania.
1: Bez Britney Spears.
0: End of beginning. Ja jestem końcem, on jest początkiem. Kuba Lachowicz od 16.
1: Jezu, jak religijnie ostatnio.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty /pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
12: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro, stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chillout. Chillizet. Pogoda.
1: Deszczowa środa przed nami, miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, na północy po południu też może zagrzmieć. W Tatrach spadnie śnieg. Termometry jutro pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 13 w centrum do 15, tylu spodziewamy się na zachodzie kraju. Do tego nad morzem silnie powieje, uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o noc, ta również deszczowa, szczególnie na północy i na zachodzie Polski.
0: W międzyczasie w Chillizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16 minęła we wtorek. Jakub Lachowicz to ja. Przyszedłem, żeby nastawić was na chillout. Wiadomo, w końcu to Chillizet. My ten chillout mamy wpisane w nazwę. Po prostu.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.
1: Kłaniam się i zapraszam razem. Jesteśmy do 19:00.

Piękna wycieczka, na którą was zabrałem w Chili Z. Pierwsza to połowa lat 90. taka właśnie wycieczka, ale jak wiadomo, to cały czas wraca. To jest obecne we współczesnej muzyce, gdzieś wracają te trendy. Druga podróż to tak dosłownie do miasta, z którego pochodzi pani, genialna aktorka francuska, czyli Catherine Deneuve. Malcolm McLaren też odpowiedzialny był za tę piosenkę. Co to za artysta? Jego przecież projekty, fascynacja modą, publicysta, projektant mody, Brytyjczyk, a jednak w piosence o Paryżu. Byliśmy dokładnie w 1994 roku i to za nami w Chili Z. Tymczasem Szwajcaria zaostrza prawo dotyczące przemysłu futrzarskiego. Parlament do zatwierdzonego niedawno zakazu importu futer dodał zakaz ich sprzedaży. I w tym momencie, kiedy to państwo podjęło pierwszą taką decyzję w historii, to Unia Europejska debatuje nad podobnym rozwiązaniem. Oczywiście ta inicjatywa Unii Europejskiej zakładać ma całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz wprowadzania ich na rynek europejski. Zebrano 1,5 miliona podpisów, to nadal nie ma takiego zakazu. W Polsce zakazano hodowli zwierząt futerkowych z wyjątkiem królików i to jest zakaz, który ma wejść w życie dopiero w lipcu 2027 roku, a obecnie istniejące fermy będą miały możliwości dalszego działania na określonych warunkach i to aż do 2033 roku. Chociaż na polskim rynku, i to i tak jest to ogromna zmiana, bo według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, Polska w 2022 roku była czołowym producentem futer, bo wyprodukowano u nas 30 tysięcy skór lisów i prawie 3,5 miliona skór norek. Ze wspomnianego raportu wynika również, że w Unii Europejskiej w 2022 roku działało aż 1088 ferm lisów, norek i jenotów. I oczywiście ta decyzja Szwajcarii stanowi przełom w walce o prawa zwierząt. Oczywiście daje też nadzieję na szereg podobnych kroków w innych państwach, ale proszę pamiętać, że nie istnieje coś takiego jak humanitarna hodowla na futra. Ale i tak brawo, brawo Szwajcaria, super. Oby inni poszli za wami. Romy i The Sea, teraz w Chili Z.

0: Family of the Year, czyli Hero, czyli Z, zespół amerykański nawiązujący mocno tradycją do muzyki z tamtego właśnie kontynentu, trochę może do lat 60. 11 lat temu panowie byli bardzo wysoko na listach przebojów, no i wspomnieliśmy właśnie przed momentem w czyli Z, 25 minut po 16.
1: Autopromocja.
2: Własny stan skupienia w Chili Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
2: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl, to się opłaca.
22: O jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
23: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.

bardzo przyjemnie wam gramy we wtorkowym, czyli za 21 minut i będzie 17. Za moment oczywiście jeszcze więcej muzyki na wyciszenie, na chillout. Chociaż tak spoglądam teraz na listę, to myślę, że każdy będzie zadowolony i zagramy dla ciała i dla duszy, więc proszę zostać. Tymczasem Ciała Ziemi, Ciała Nasze w Nowym Muzeum Sztuki Muzeum Narodowego NOMUS w Gdańsku to nowa wystawa. Nowa wystawa o materii, która na nas patrzy. Otóż twórcy tej wystawy wyszli z założenia, że Ziemia nie jest dekoracją dla ludzkiej historii ani biernym tłem naszych działań, tylko oddychamy nią, żywimy się nią, nieustannie nosimy ją też na skórze, pod paznokciami, na podeszwach butów, czy w pyle osiadającym na ubraniach, i nasze ciała nigdy nie kończą się tam, gdzie przebiega granice skóry. To właśnie od tej intuicji wychodzi projekt Ciała Ziemi, Ciała Nasze, przygotowany przez Aleksandrę Grzonkowską i Maję Murawską. I to jest wystawa, która nie opowiada nam jakiejś kolejnej historii o ekologii, tylko w centrum uwagi stawiają raczej zmianę naszego sposobu patrzenia, właściwie odczuwania na świat. A punktem wyjścia są zielniki, nowożytne zielniki, ryciny botaniczne i studia roślin, które kuratorki spróbują odczytać jako świadectwa zachwytu nad samym faktem istnienia życia. Rzeczywiście spoglądam na to, co widać w sieci. Na przykład właśnie widzę ziarno Teresy Tyszkiewicz, jedno z bardziej wyrazistych polskich dzieł wideo początku lat 80. I to jest ziarno, które się przesypuje, też osypuje na skórę, drażni ją, pieści, ale i pobudza, a ciało artystki poddaje się jego działaniu i oglądając ten film, to można usłyszeć szelest tych ziareń i poczuć ich ciężar na własnej skórze. Jest to piękne. Więc ta wystawa do 28 lutego właśnie w Gdańsku, w NOMUS. Więc mocno polecamy. I gramy dalej. Jeliza, This Body, czyli Z Teraz. To kolejna piosenka dla duszy. Później będzie coś dla ciała. Słowa. Czyli Z.

zawsze bardzo dobrze jest przypomnieć wam pana Wodeckiego. Czyli Zbigniew Wodecki, oczywiście z Mitch and Mitch Orkiestrą. To był piękny projekt. Zdradzę wam z takiej radiowej kuchni, że ostatnio nasz technik biegał po radio i szukał bardzo winyla, czy może ktoś ma, bo podobno jest nie do dostania, a jak już jest, to za jakieś horrendalne pieniądze właśnie tego koncertu. Mitch and Mitch i Zbigniew Wodecki w Chili Z. Więc kto ma, to proszę trzymać, nie sprzedawać. Albo spojrzeć na stawki, bo to też może być inwestycja. 11 minut i będzie 17, to teraz co powiecie na Mat Bianko? Zespół, w którym śpiewała nasza Basia. Basia Trzeczelewska. Przy okazji podejrzewam, że wiecie o tym, bo w końcu jesteście słuchaczami Chili Z, bardzo wyjątkowymi ludźmi, ale jeżeli nie, to przypomnę, że to właśnie Basia jest oficjalnie największą gwiazdą muzyki pop, która podbiła listę Billboardu. Żadna inna polską gwiazdą. No to właśnie Basia była na Hot 100, na bardzo wysokich miejscach. Kiedyś bardzo przyjemna sytuacja spotkała mnie przy jednej z wizyt w Berlinie, zdaje się, że tam chodziłem, kupowałem jakieś tam, wiecie, tu koszula, tu coś tam, wiecie jak to jest, i nagle słyszę piosenki Basi w ogromnym sklepie, to było właśnie w Berlinie i zrobiło się bardzo przyjemnie. A dzisiaj będzie grupa Mat Bianko właśnie, czyli zespół, w którym śpiewała Basia, czyli bardzo dynamiczny utwór Basi i Chłopaków. Lekko pobudzająca ta piosenka będzie, ale myślę, że przyjemnie. Panie i panowie, nasza kochana Basia i zespół Mat Bianko w Chili Z.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
19: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
20: Uwaga!
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: A co tam w pogodzie? Nocą spodziewamy się opadów deszczu. One będą postępować od zachodu do centrum kraju. Do tego na południu spodziewamy się mgieł. Najchłodniej będzie w Tatrach, tutaj przymrozki do minus 2. Najcieplej będzie tej nocy nad morzem, tutaj do 10. Jutro opady deszczu będą nam towarzyszyć prawie wszędzie. Wielkopolska i Pomorze Zachodnie, tutaj strefa wolna od opadów. Termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w okolicach Szczecina.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Hejko, 17 minęła we wtorek. Słuchacie Chilli Z, nastawiamy się razem na Chill Out, a ja dobieram muzykę tak, żeby każdy był tutaj zadowolony. Więc teraz znowu coś wolniejszego.
0: Chilli Z, nastaw się na Chill Out.
2: I polecam być z nami, bo też dużo ciekawych informacji. Kolejno już za parę chwil w Chilli Z.

Daria Zawiałow i Taco Hemingway i ich Suprof, czyli Z, 11 minut po 17. Od pewnego czasu uwaga opinii publicznej skupia się na dzieciach znanych postaci show biznesu, zwłaszcza na potomkach gwiazd muzyki, którzy postanowili pójść w ślady swoich rodziców. I oczywiście metka Nepo Babies to jest metka, która istnieje tak długo jak branża show biznesu. Jednocześnie odbiorcy muzyki na całym świecie coraz uważniej przyglądają się wschodzącym gwiazdom tej branży, zwłaszcza tym, które noszą dobrze znane nazwiska. Na tegorocznych festiwalach w Reading and Leeds w Wielkiej Brytanii usunięto scenę BBC Introducing, promującą młodych, niezależnych muzyków i zamiast tego pojawiła się nowa scena o nazwie Canopy, na której wystąpią ze swoimi zespołami dzieci gwiazd rocka i popu i wielu obserwatorów stwierdziło, że poszukiwanie młodych, utalentowanych muzyków zaczyna nie do końca iść w dobrą stronę. Na scenach dwóch festiwali roiło się od Nepo Babies właśnie, bo ze swoimi zespołami wystąpili m.in. 25-letni Gene Gallagher, syn Liama Gallaghera z Oasis, 20-letnia Violet Grohl, córka Dave'a Grohla z Nirvany i Foo Fighters, jej rówieśnik Moses Martin, syn Chrisa Martina z Coldplay, a także Cross Beckham, syn Victoria Beckham ze Spice Girls i piłkarza Davida Beckhama właśnie. I oczywiście muzykujące Nepo Babies koncertują w całej Europie, w obydwu Amerykach, a także na Antypodach, promują tam swoje najnowsze single i albumy. I ci młodzi muzycy oczywiście padają ofiarą ostrej krytyki, bo zarzuca się im koneksje w show biznesie, jakie mają ich rodzice, że to ułatwiło im start, a to masz znanego ojca, to dlatego udało ci się ominąć wiele przeszkód, z którymi muszą mierzyć się młodzi artyści znikąd. I te frustracje narastają szczególnie obecnie, kiedy to sytuacja ekonomiczna wielu młodych ludzi nie daje zbyt pozytywnych perspektyw na przyszłość. Ale większość muzykujących Nepo Babies nie ukrywa swojej tożsamości i występuje pod swoimi nazwiskami, tym samym swoich rodziców. Do nielicznych wyjątków należy na przykład Willow Smith, córka Willa Smitha, bo jej artystyczny alias brzmi po prostu Willow. Ale oczywiście to i tak nie uchroniło ją przed atakami ze strony opinii publicznej. Gene Gallagher wyznał jakiś czas temu w wywiadzie dla Sunday Times, że z tym ułatwionym startem to nie jest do końca tak, bo, cytuję, ludzie mi mówią, że bardzo łatwo jest mi zebrać zespół. Nie jest. Pracujemy, aby udowodnić naszą wartość. W Polsce też mamy przykład idealny, Helena Englert oczywiście, wiemy co się dzieje. Cytowany przez Guardiana muzyki dziennikarz BBC Tom Robinson stwierdził, że pozwólmy Nepo Babies robić swoje, jeżeli będą tworzyć kiepską muzykę, to będzie po prostu kiepska, a jeżeli będzie świetna, to zasłużą na swój sukces. Święte słowa.

0: Dum. Eliza Dolittle, czyli Saliza, która nagrała tylko jedną piosenkę, znaczy nie, wróć. Nagrała całą płytę, nawet nie jedną, ale jedną piosenkę wylansowała i nigdy więcej w życiu o niej nie słyszałem. Działa gdzieś na lokalnych rynkach, przeboju europejskiego się nie doczekała kolejnego, natomiast ten jeden, jedyny gra bardzo przyjemnie o tej porze w Czyli Z i wraca do nas niczym bumerang. Swoją drogą zawsze wam tak opowiadam o tych piosenkach z gwizdaniem, że to jest gwarancja przebojowości, sukcesu i zawsze się zastanawiam, słuchając, jak gwizdzą, jak to się robi. Wyobraźcie sobie, że nie umiem gwizdać. Mogę spróbować, ale to nie wyjdzie. O, coś było. No i na tym się właśnie kończy. Nie wiem, czy się wydmuchuje, czy... Nieważne. Nie o tym. 24 minuty po 17, Nia Smith najnowsza, później James Arthur, czyli za moment wracamy na wyspę w Czyli Z.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
1: Są kolory, których nie widać. Można je usłyszeć.

0: Radio CZ. Malujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
18: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
21: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Say You Won't Let Go zaśpiewał James Arthur, czyli Z, 23 minuty przed 18. Już za 10 dni poznamy najnowszą płytę Michaela Kiwanuki. Mamy pierwszy singiel, który znacie już z anteny, czyli Z. Michael Kiwanuka, który do tej pory wydał 4 płyty i wszystkie te płyty wydał genialny producent Danger Mouse, taki ma pseudonim. Teraz Michael Kiwanuka postanowił się od niego odłączyć, mimo że ta płyta, którą dostaniemy właśnie 23 października, Fetch, powstawała równolegle z ostatnią, to powstawała jednak w zaciszu domu Michaela Kiwanuki. Jednym z impulsów stojących za utworem Summer Clothes były słowa Chicka Corea. Kiwanuka natrafił na wywiad z legendarnym amerykańskim pianistą jazzowym, w którym Chick Corea mówił o potrzebie zaufania własnemu gustowi zamiast podporządkowywania się twórczości oczekiwaniom innych. I ta myśl właśnie, czyli podążanie za tym, co samemu uważa się za piękne, to bardzo ważny punkt odniesienia zarówno dla Summer Clothes, jak i dla całego nowego albumu. Więc czekamy na nowy album Michaela Kiwanuki. Kameralny początek, później przestrzeń, a piosenka bardzo, bardzo intymna. Posłuchajmy od deski do deski, czyli właśnie ze słowami Chicka Corea na początku, Michael Kiwanuka w Chili Z.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about in any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Ludwika nie za bardzo lubi tego określenia, ale legenda muzyki klubowej w Polsce zdecydowanie. Nowika w Chilizat jej lekko. Nowika odwiedzi nas jutro po 16:00. Polecam być, bo nowości ogłosimy też wyjątkowe wydarzenie. Za 10 minut będzie się 18:00, o 18:00 Magda Bauer, a jeszcze zanim Magda, to proponuję wam Coldplay z płyty A Rush of Blood to the Head, pięknej, a na niej właśnie The Scientist. I ten numer proponuję wam teraz w Chilizat.

0: reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
6: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli za we wtorek, minuta po 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Warszawa, Kraków i Katowice, wszędzie tu mamy dla Was coś ciekawego. Na początek rzeźba po stabilności, czyli nowa wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w stolicy.
3: To jest wystawa, która mapuje najnowsze tendencje w rzeźbie i tutaj trochę takie wyjaśnienie, skąd ta rzeźba w programie muzeum tak bardzo obecna. Nie tylko jako pewne antidotum na nadobecność malarstwa na scenie artystycznej.
2: Mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
3: Również dlatego, że wydaje się, że to właśnie w medium rzeźby najbardziej artystki i artyści odnoszą się do niestabilności, do takich lęków, niepokojów, które wiążą się z życiem we współczesnym świecie, gdzie nie wiemy, czego oczekiwać, gdzie więcej zmian niż pewników.
2: Tak Joanna Mytkowska zapowiadała wystawę, która już za chwilę zostanie otwarta. To miało miejsce podczas specjalnej konferencji prasowej, którą odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Kozak. Rzeźba po stabilności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej już od 16 października. A w Krakowie tym razem wybiegamy w przyszłość i zachęcamy Was do tego, żebyście wzięli udział w 15. edycji Patch Lab Digital Art Festival Dream Sim. Pod tym hasłem odbywać się będzie jubileuszowa edycja znanego wydarzenia. Wystawy sztuki cyfrowej znajdziecie w trzech krakowskich lokalizacjach. To Pałac Potockich, Mocak i Apteka Designu. W programie także performance na żywo, immersyjne sesje, podczas których będziemy mogli oglądać i doświadczać prac współczesnych artystów z całego świata. Do tego kilka ważnych polskich premier, do których na pewno jeszcze będziemy wracać. Tymczasem zachęcamy do tego, żeby rezerwować czas na Patch Lab od 15 do 18 października. Śląska jesień gitarowa rozpocznie się za kilka dni. W tym roku usłyszymy wirtuozów gitary klasycznej, ale też przedstawicieli świata gitary jazzowej i flamenco. Festiwal odwiedzi m.in. katowicki NOSPR. 18 października w samo południe rozpocznie się tutaj podróż w stronę Ameryki Południowej.
4: Ronaldo Miranda, Antonio Carlos Gomez i Heitor Villa-Lobos w swoich kompozycjach pokażą ten region z różnych perspektyw.
2: Mówi Julia Broniowska z NOSPR-u.
4: Usłyszymy muzyczne opowieści o spotkaniu z Nowym Lądem, dramatycznych losach jego mieszkańców i niezwykłej przyrodzie. Pojawią się echa dawnych tańców, śpiew ptaków czy odgłosy budzącego się do życia lasu tropikalnego.
2: Ten koncert będzie zaproszeniem do słuchania orkiestry w sposób podobny do patrzenia na mapę obfitującą w miejsca, które można odkrywać na wiele sposobów. U nas jeszcze podwójne zaproszenie na ten koncert. Jeśli chcecie je otrzymać, napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl.
0: Dzięki, Magda.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dobry wieczór. My tutaj się nie dajemy niepogodzie. Jeżeli jest jakaś taka sytuacja, że pada, wieje, to proszę się tym nie przejmować. My tutaj rozgonimy chmury muzyką. Black Pumas, jesiennie na początek.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A to dopiero początek moich muzycznych planów wobec Was, bo jeszcze później m.in. Morciba, Kaśka Sochacka. Dla każdego coś dobrego. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę.

Kaśka Suchacka i jej sukienka w Chilizat. Piękna to jest pieśń. Zdecydowanie. Z pięknym tekstem. 16 minut po 18. Panie i panowie, zmieniając temat, geje, hokeje wracają. Geje, hokeje, których pokochał cały świat. Tak naprawdę geje, hokeiści, ale przyjęło się, że geje, hokeje, czyli serial Heated Rivalry, który zrobił z Hudsona Williamsa i Conora Storego gwiazdy, a romans dwóch hokeistów stał się jednym z najgłośniejszych serialowych fenomenów tego roku. Trwa plan zdjęciowy do drugiego sezonu i już wkrótce będziemy oglądać drugą część tego serialu. Podstawą nowego sezonu będzie The Long Game, czyli szósta powieść z cyklu Game Changers autorstwa Rachel Wright. Książka opowiada o Shane'ie i Illy, którzy są już razem od około 10 lat, ale nadal ukrywają swój związek przed otoczeniem. Shane obawia się, że ujawnienie relacji zaszkodzi jego karierze, a Ilia coraz gorzej znosi konieczność utrzymywania ich związku w sekrecie. Czyli będą konflikty. Oczywiście książka stawia ich przed wyborem pomiędzy hokejem a miłością, ale serial oczywiście nie musi przenosić na ekran każdego wydarzenia w identycznej formie. Nowe twarze będą. CBS Morning twórcy przekazali, że ta relacja dalej będzie główną osią serialu, ale dodatkowo będą kolejne postacie i wątki oczywiście. Więc czekamy jak najbardziej. Zdjęcia rozpoczęły się 17 sierpnia. Produkcja jest kontynuowana w Toronto. Na przykład aktor

Na nowe odcinki poczekamy do wiosny 2027 roku. Dokładny dzień jeszcze nie jest znany, ale ma się on ukazać późną wiosną. Mówi się o kwietniu, natomiast to są niepotwierdzone pogłoski. Gramy dalej na Nader, czyli Z teraz. 2:18 na zegarach, urodziny godziny. Uhu. I gramy w Czyli Z.

0: Time After Time to oczywiście boska Cyndi Lauper, czyli Z, 25 minut po 18. Na pewno zauważyliście, że Cyndi robi tutaj lead vocal, wokal główny, a towarzyszy jej tutaj pewien mężczyzna. I nie jest to przypadkowy mężczyzna, bo to jest pan, który śpiewał kiedyś w zespole The Hooters. To takie mocniejsze trochę było. Największym przebojem okazała się być piosenka Johnny B, a to piosenka akurat o używkach, których lepiej oczywiście nie używać. Ale na pewno kojarzycie tę piosenkę. No to w ramach ciekawostki mówię, że to właśnie ten pan towarzyszył Cyndi Lauper w jednym z większych przebojów lat 80. Za moment Alec Benjamin czy SZA i jej Kill Bill. Tak wam gramy we wtorkowy wieczór w Chili Z.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
1: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie. To jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł. I gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej.
9: subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
21: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
25: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
26: Po reklamie. GZ. Nastaw się na Chill Out.
27: You said I think I heard a voice last night. I was in my bed, there was no one home. It was 5 a.m. so I checked my phone, but my phone was dead. Was I all alone? Was it in my head? I swear it felt so real when I heard it say that I'd lost my mind, but it's not too late that I

takie słowa usłyszeć od kogoś fajnego. Tego Państwu życzę właśnie. Nie mogę kochać Cię bardziej. Shade, I couldn't love you more. 20 minut i będzie 19 we wtorkowy wieczór w Chili Z. Jutro natomiast w Łodzi rusza 36 już edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To jest taki festiwal, podczas którego przez 5 dni będziecie mogli uczestniczyć w licznych seansach i spotkań z twórcami. Pokazy zaplanowano w kinach Muzeum Kinematografii oraz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Organizatorzy zapowiedzieli ponad 60 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń i ponad 60 gości. I tak jak to dzisiaj już w zwyczaju jest, później festiwal będzie miał również odsłonę online wspólnie z festiwalem Kamera Akcja. Konkurs również będzie, konkursy filmów dokumentalnych, reportażu wideo oraz audio. Łączna pula nagród w 4 konkursach wynosi 75 tysięcy złotych. Festiwal otworzy obraz NASA, laureatów Oscara za Nie chcemy innej Ziemi. Film oparto na rozmowach z 24 anonimowymi żołnierzami i pracownikami wywiadu o systemach, które w Strefie Gazy wyznaczają cele z pomocą sztucznej inteligencji. I to nie będzie jedyny temat, który będzie rozgrywał się w Palestynie. Nie zabraknie również polskich twórców, premiery, wśród nich zapiski prawdziwego przestępcy i portret poetki Mary Oliver. W konkursie polskich dokumentów znalazły się m.in. Bez końca, Silver i Igrając z diabłem. Jeżeli chodzi o gości, to tutaj zapowiada się bardzo dobrze. Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Rafał Listopad i Maria z Mars Koczanowicz, która przedpremierowo pokaże fragment filmu o Jacku Kuroniu. To wszystko od jutra w Łodzi właśnie.

Jakie piękne sample z Welcome By. Oczywiście. Doja Cat w Chili Z. 10 minut. Tyle nas dzieli do 19 we wtorkowy wczesny wieczór. Chociaż patrząc za okno, to już nie taki wczesny wcale. O 20 dzisiaj Bartek Winczewski i jego osobiście wyszukane. Polecam. Bartek raz w tygodniu teraz jest, więc tym bardziej. A ode mnie na koniec coś z Nowej Zelandii, miejsca, do którego zapewne wielu z was chciałoby uciec, wypasać owce, a tam właśnie grupa Crowded House. I kiedyś słuchałem tego utworu, zastanawiając się, o czym ten facet śpiewa. Jeśli nie masz, to już jest koniec. Tak wiecie, wczuwałem się, tak bardzo, no tak dotykał mnie ten tekst. A tymczasem wokalista tej grupy powiedział kiedyś, że nie pamięta dokładnie, o czym jest ta piosenka, ale tam chyba był po rozstaniu i po prostu usiadł i napisał. I uwielbiam takie wywiady, po których dorabiam sobie jakąś ideologię całą i wspomnienie i kojarzy mi się to bardzo dobrze. Po czym artysta wychodzi i mówi, że w sumie to, o czym śpiewa, jest mało istotne, ale cały czas dobrze brzmi. Crowded House ode mnie na koniec. Jakub Lechowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Będę tutaj z Nowiką. Kłaniam się. Do usłyszenia jutro. Pa!

0: Reklama.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Alior Bank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
10: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
11: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
10: Hula Park? To brzmi genialnie.
11: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
10: Daj adres.
11: Hula Park w Hula Kula, Warszawa, Jagiellońska 82B.
10: Na pewno się tam wybierzemy.
11: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Jazzowe opowieści w Chili Z.
2: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
1: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Kamil Wrona.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień?

0: i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
2: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
1: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
2: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
1: Spróbuj koniecznie.
2: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
3: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Po reklamie.

0: pijama.
1: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
9: Po reklamie.

Oryginał tej piosenki znamy doskonale wszyscy, ale ta wersja wydaje mi się mało znana. To na dobry początek osobiście wyszukanych w Chili Z oczywiście Olive i You're Not Alone, zremiksowani przez Nightmares on Walks. 30 lat minęło niedawno od premiery tego numeru. Co ciekawe, kiedy ukazał się on po raz pierwszy właśnie w 1996 roku, nie stał się przebojem. Popularność You're Not Alone przyszła rok później, kiedy Olive postanowili dać tej piosence jeszcze jedną szansę. Udało się, singiel dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów, namieszał również na innych europejskich rynkach. I choć o grupie Olive słuch dawno już zaginął, to ta akurat jedna piosenka ich autorstwa zostanie już z nami na zawsze. A wraz z You're Not Alone w owym 1996 roku ukazała się cała duża debiutancka płyta grupy Olive. Album nosił tytuł Extra Virgin. Skupiamy się wszyscy na tym jednym przebojowym singlu, a na płycie Extra Virgin jest też kilka innych całkiem ciekawych, miłych numerów. No to skoro już wróciliśmy wspomnieniami do roku 1996, do grupy Olive i ich debiutanckiej płyty, no to jeszcze jedna pochodząca z niej piosenka. This Time. To już teraz w Chili Z, 7 minut po 20 na zegarze. Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam i jak co wtorek zapraszam do 22:00.

To już niewiele ponad miesiąc i znów spotkamy się na żywo z Arlo Parks. Jej koncert promujący album Ambiguous Desire w warszawskim klubie Palladium 18 listopada. A tymczasem słuchać możemy wersji deluxe wspomnianej tegorocznej płyty Arlo w oryginalnym wydaniu 12 premierowych piosenek, a teraz zestaw ten uzupełniony został o kolejnych 8, 4 niepublikowane wcześniej własne kompozycje Arlo Parks i 4 remiksy. Floette za nami, ta wersja z gościnnym udziałem John Glacier, a my już teraz posłuchamy jeszcze jednej z tych premierowych, niepublikowanych wcześniej nowych piosenek Arlo i to będzie kawałek zatytułowany Nobody Saint.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
1: Po reklamie.

Słuchacie programu Osobiście Wyszukane w Chili Z. Tak będzie jeszcze do 22. Za nami w zapowiedzi swojej nowej płyty Moses Boyd, brytyjski perkusista, przede wszystkim producent, kompozytor, autor tekstów. 6 lat kazał czekać na Moses Boyd, na swój nowy krążek. Ten pojawi się już 30 października. Songs for Sinners. Jak mówi sam artysta, to płyta o osobistym podejściu do wiary, odkupienia tęsknoty i kontrastów między mrokami a światłem. Moses Boyd przyzwyczaił nas głównie do różnego rodzaju jazzowych klimatów i tych na płycie Songs for Sinners również nie zabraknie, ale już po tych kilku promujących ten album singlach słychać, że poszerza paletę swoich muzycznych zainteresowań. Przede wszystkim dostajemy regularne piosenki. Mam nadzieję, że to będzie płyta tak dobra, jak te zwiastujące ją single. Całości, jak wspomniałem, wysłuchamy już 30 października. Być może do tego czasu Moses wypuści jeszcze jakiś zwiastun tej płyty. Oczywiście nie omieszkam zagrać go w Osobiście Wyszukanych. My pozostajemy na brytyjskiej scenie około jazzowej. Tak chyba będzie najuczciwiej nazwać ten mikrokosmos, w którym funkcjonuje choćby Moses Boyd i funkcjonuje w nim także niejaki Wonky Logic, a tak naprawdę Duane Kilvington, kompozytor, producent, multiinstrumentalista pochodzący z Leeds. Jego debiutancka płyta ukaże się 11 listopada i już mówi się, że Wonky Logic to wielka nadzieja brytyjskiego jazzu i okolic. Te okolice to choćby rap, hip-hop, który pojawia się w produkcjach Duane'a Kilvingtona, no ale miesza on to wszystko z jazzem, z innymi brzmieniami, także przede wszystkim takimi rdzennie brytyjskimi, okołoklubowymi. Bardzo czekam na tę płytę. Szczególnie, że zapowiadający ją nowy singiel A Thousand Hands jest świetny.

Zatem artystkę znacie już z osobiście wyszukanych. Pojawiła się tu przed tygodniem ze swoją debiutancką płytą zatytułowaną Intentions. Płytą, która zasłużenie zbiera bardzo dobre, by nie powiedzieć świetne recenzje. Tak oto śpiewała Mega Japa. No dość niefortunnie ten pseudonim brzmi akurat po polsku. Mega Japa. No tak właśnie brzmi. No ale artystka fantastyczna. Płyta warta waszej uwagi, szczególnie jeśli lubicie nowoczesne R&B skąpane w tradycji kultury robienia bitów, delikatnie przyprawione jazzem ze szczyptą dyskretnej elektroniki. Takie właśnie klimaty usłyszeć można na debiutanckim wydawnictwie Mega Japy właśnie. Płyta Intentions, będziemy do niej jeszcze wracać tutaj we wtorkowe wieczory. Tymczasem niespodzianka, bo taką niewątpliwie jest wspólny singiel Finka. Kiedyś artysty mocno elektronicznego, no ale później wykonał on zwrot w stronę gitar, w stronę bluesa, no i tych klimatów trzyma się już od no co najmniej dekady, ale o korzeniach elektronicznych swoich nie zapomina, bo właśnie połączył siły z niemieckim producentem Janem Blomqvistem. No i oto co wyszło z tej współpracy. Think, Jan Blomqvist, premierowo w Chili Z. Ta kompozycja nosi tytuł More.

To aż 9,5 minuty, aż chciałoby się więcej. No ale mam nadzieję, że na nagraniu zatytułowanym More nie skończy się ta zaskakująca współpraca Finka i niemieckiego producenta muzyki elektronicznej Jana Blomqvista. Fajnie, że Fink wrócił przynajmniej na chwilę do klimatów, które niegdyś zajmowały go muzycznie. Widać miłość, sympatia do delikatnej, klimatycznej elektroniki została w nim na dłużej, oby na zawsze, no i obyśmy niebawem mogli cieszyć się kolejnymi wspólnymi nagraniami Finka i Jana Blomqvista. More, pierwszy ich wspólny singiel, właśnie za nami. A ja już powoli ekscytuję się tym, co czeka nas po 21 w drugiej godzinie dzisiejszych osobiście wyszukanych. Sypnęło nowościami. Trzeba przyznać, co najmniej kilka świetnych płyt miało swoje premiery w miniony piątek. No to sprawdzimy, co tam nowego słychać we Włoszech, za oceanem, w Kolumbii, w Irlandii. Tak, to będzie bardzo międzynarodowa godzina osobiście wyszukanych. Mam nadzieję, że zostaniecie na finał tej pierwszej godziny. Tymczasem spotkanie z kanadyjskim artystą More Morem. Długo czekamy na jego nową płytę, ale ta ukaże się już 30 października. No One Alive Will Listen. Taki tytuł nosić będzie ten drugi album tego kanadyjskiego artysty, wokalisty, producenta. Również nową płytę nagrywał i w rodzinnym Toronto, i w Londynie, również w należącym do Ricka Rubina słynnym studiu Shangri-La, a w produkcji tej płyty pomagali mu choćby Hudson Mohawk czy Jack Peniati. Jest na co czekać, a żeby nie pozostać gołosłownym, zostawiam was z nowym singlem Mormora, zarazem zapowiedzią tej właśnie wspomnianej nowej płyty Kanadyjczyka Hard to Say Goodbye. My słyszymy się chwilę po 21:00.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie.

Czy mówiłem już, że przed nami bardzo filmowa druga godzina dzisiejszych osobiście wyszukanych? Tak bondowsko niemalże brzmi najnowszy singiel grupy Fontaines D.C., którzy połączyli siły z hiszpańską divą Rosalią. Where is Gone? Zapowiedź nowej płyty Fontaines D.C., która ukaże się już w najbliższy piątek. No, nie wiemy jeszcze, kto wskoczy w buty Daniela Craiga i przejmie po nim pałeczkę jako nowy agent 007, ale producenci filmu chyba nie muszą już szukać artystów i kompozycji, która w tym nowym Bondzie wybrzmi. Fontaines D.C. i Rosalia już swoje w tym temacie zrobili. Nie lubię nadużywać słowa, że coś jest piękne, ale trudno mi znaleźć inne określenie dla tej pieśni. Bardzo jestem ciekawy, co przyniesie cały nowy album Fontaines D.C. Pojawiają się właśnie pierwsze recenzje, maksymalne oceny w zasadzie. Wszędzie, gdzie te recenzje już się pojawiły, no to czekamy. Jedno jest pewne, tak dużego sukcesu, jeśli chodzi o muzykę z Irlandii, no nie było od czasów YouTube. Mogę się o to pokłócić. Mówiłem, że będzie filmowo. No to w takich filmowych klimatach pozostajemy.

Gwiazdka dla fanów Michaela Kiwanuki przyszła już w październiku. Jeszcze w tym miesiącu dostaniemy od Michaela jego nowy album zatytułowany Fudge. Tymczasem zupełnie nieoczekiwanie, bez jakichkolwiek szumnych zapowiedzi, Michael Kiwanuka aż czterokrotnie pojawił się wokalnie na nowej płycie włoskiego kompozytora, aranżera, producenta Daniela Lupiego. Daniele Lupi ma na swoim koncie wiele ścieżek dźwiękowych do przeróżnych filmów, zarówno włoskich, jak i amerykańskich. W Hollywood również czasami pracuje. No i czasami też nagrywa płyty, które można o nich myśleć jako o takich soundtrackach do wyimaginowanych filmów. Ta nowa płyta Daniela Lupiego nosi tytuł Wilma. No i jak słychać, bardzo filmowe klimaty Daniele przenosi nas przede wszystkim do Włoch lat 70. Dawne ścieżki dźwiękowe do filmów z tamtych czasów pobrzmiewają w tych nowo stworzonych przez artystę kompozycjach. No i są też goście. Michael Kiwanuka przede wszystkim w aż czterech piosenkach, również wokalistka Orion Sun. Słychać było ją zresztą w tym oto nagraniu You Could Be The Sun, I Could Be The Moon. Daniele Lupi swego czasu nagrał płytę wespół z producentem Danger Mouse'em. Tam wokalnie towarzyszyli mu m.in. Jack White i Norah Jones, a tu, jak słychać, nadal kontynuuje swoje spotkania, swoje przygody ze światem muzyki rozrywkowej. No i trzeba przyznać, że fantastycznie dobiera współpracowników. No to zanim na dobre zasłuchamy się w nowej płycie Michaela Kiwanuki zatytułowanej Fudge, to już za niecałe dwa tygodnie zasłuchajmy się jeszcze w jednym nagraniu z udziałem Michaela z płyty Wilma Daniele Lupiego.

Najpierw z Włoch Daniele Lupi, a przed momentem z Rochester pod Nowym Jorkiem Daniel Ponder. Że też ona nie jest wielką gwiazdą, w idealnym świecie na pewno by nią była, głos jak dzwon, fantastyczne piosenki. No, może jeszcze to się wszystko rozkręci. 4 lata temu Daniel Ponder wydała swoją debiutancką płytę zatytułowaną Some of Us Are Brave. Trochę to trwało, zanim ukazała się płyta numer 2, no ale szczęśliwie od minionego piątku jest już z nami Everything Has Changed. Tytułowe nagranie z nowej płyty Daniel Ponder za nami. Co ciekawe, zanim Daniel na dobre rozpoczęła swoją muzyczną karierę, była prawniczką, pracowała jako obrońca sądowy, no ale jednak muzyka, miłość do niej wygrała. No i bardzo dobrze, niech Daniel idzie tym torem, niech nagrywa kolejne piękne piosenki, no i niech usłyszy o niej cały świat. Trzymam za to mocno kciuki. Przed nami w osobiście wyszukanych tymczasem inny piękny głos zza oceanu. No to najpierw posłuchamy, a ja za moment opowiem, kto zaczął.

Zabrzmiało jak żywcem wyjęte z najpiękniejszych płyt Minnie Riperton z lat 70., ale to rzecz jak najbardziej współczesna, nowa, tak właśnie pięknie śpiewa niejaka Alani, londyńska wokalistka, artystka, która nagrywa od dekady. Jej debiutancka płyta ukazała się w 2016 roku. Przez te 10 lat Alani zdążyła już zachwycić choćby Johna Batiste, Iggy'ego Popa czy Davida Byrne'a, artystów, którzy bądź publicznie wyrażali wielkie dla niej uznanie, bądź wręcz zapraszali ją do wspólnych muzycznych projektów. Do wspólnego projektu tymczasem Alani zaprosił Adrian Young, amerykański aranżer, producent, muzyk, przede wszystkim bliski scenie jazzowej, ale to jest jeden z tych artystów, którzy choć wychodzą z jazzu, to sięgają głębiej i głębiej. Soul, funk, muzyka karaibska. Dużo dzieje się na płytach Adriana Younga. On też nagrywa często i chętnie. Jego najnowsze dzieło to właśnie płyta nagrana wespół z londyńską wokalistką Alani. Proud of Me, taki tytuł nosi ten album. Posłuchamy jeszcze jednej pochodzącej z niego piosenki.

Kiedy Amerykanie z grupy Crunk Bean odpoczywają po długiej trasie koncertowej, ich kolumbijscy koledzy z tria Baltas wręcz przeciwnie, właśnie wydali nową płytę. Jeśli lubicie Crunk Bean, jeśli bliskie są wam takie instrumentalne klimaty przenoszące nas coraz do innych miejsc na świecie muzycznie, no to serdecznie polecam. Nowa płyta Baltas nosi tytuł Manifest. Ciekawe, że to dokładnie ten sam wzorzec, co w przypadku Crunk Bean. Jedni i drudzy to trio w jednym i w drugim składzie. Na gitarze basowej mamy grającą panią. No to już wam pozostawiam wyrażenie opinii, do którego z tych dwóch składów jest wam bliżej. U mnie w serduszku Crunk Bean niezmiennie na pierwszym miejscu, ale Baltas też mają swoje metody, aby umilić skutecznie czas swoimi kompozycjami. Z płyty Manifest jeszcze jeden bardzo przyjemny fragment.

Obiecywałem przed tygodniem, że wrócimy do nowej płyty Australijczyków z grupy The Seven Ups. No i wracamy. Battle Brush Tree z nowego albumu tej pochodzącej z Melbourne formacji za nami. Wracamy także do nowej płyty Michelle DeGocello. Amerykańska wokalistka, basistka od co najmniej 30 lat czaruje nas swoim głosem, swoimi umiejętnościami instrumentalnymi. Można powiedzieć, że jest wirtuozką gitary basowej. Na jej nowej płycie zatytułowanej Synonim może tego akurat tak nie słychać. A to dlatego, że Michelle otoczyła się tutaj gośćmi fantastycznymi. Trzeba przyznać, Lien La Havas, Anoni. Kogo tam nie ma tak naprawdę? Długo by wymieniać. A materiał, jaki znalazł się na tym nowym wydawnictwie Michelle, to piosenki innych artystów, covery po prostu. Jedne bliskie oryginałom, inne wręcz przeciwnie. No to posłuchajmy. Guilty to jest piosenka, którą wiele lat temu, dokładnie 46 lat temu, wspólnie zaśpiewali Barbara Streisand i Barry Gibb z grupy Bee Gees. No a tutaj Michelle DeGocello i niejaki Ink. Guilty.

Kiedyś Barbra Streisand z Barrym Gibbem, aktualnie Michelle Degocello i Ink Guilty z nowej płyty. Michelle, płyty z coverami, płyty zatytułowanej Synonim. 7 minut pozostało do 22. No to ja już się powoli żegnam. Dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo przyjemnie spędzić z wami ten chłodny już jesienny, wtorkowy wieczór, ale mam nadzieję, że muzyka odpowiednio nas dziś ogrzała. Ja czuję się rozgrzany. Mam nadzieję, że wy również. No i mam nadzieję, że za tydzień o tej porze także usłyszymy się w Chili Z. Osobiście wyszukane wrócą tu w przyszły wtorek punktualnie o 20. A na finał naszego dzisiejszego spotkania, również z nowej wydanej w miniony, chciałem powiedzieć piątek, ale nie, to nie był piątek, bo to tak naprawdę był poniedziałek. Noc z niedzieli na poniedziałek, północ, wtedy właśnie ukazał się nowy album Fish Emade, Tworzywo. Jeszcze się chyba tak nie zdarzyło, że kończyliśmy ten program po polsku. No to dziś po raz pierwszy, po wsze czasy, chyba najładniejszy fragment tej świetnej, trzeba przyznać, nowej płyty Fisha i Emade. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, no dobrej nocy już tak naprawdę i dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
2: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
1: Hula Park? To brzmi genialnie.
2: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
1: Daj adres.
2: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
1: Na pewno się tam wybierzemy.
2: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
0: Po reklamie.

0: Zawsze na Chill Out.
1: You know I still remember. Trash so hard.

0: Reklama. Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
1: Po reklamie.